hast. Du hast mich. Du hast mich.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
0: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Green Day i Waiting na 98 i 2 FM. Moi drodzy, 2 września na naszych kalendarzach, na zegarach prawie 8 minut po godzinie 7, także pora, żeby zbierać się do szkoły. Niestety wakacje powoli się już skończyły. No, dla studentów został jeszcze miesiąc. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Dzień dobry, rozpoczynamy naszą poranną audycję Głowa do Góry, także wstajemy, a razem z nami najlepsza muzyka właśnie na takie poranki. U2 i New Year's Day już teraz w waszych głośnikach.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Wiosna.

No, mamy końcówkę wakacji i początek jesieni. Moi drodzy, jaka pogoda dzisiaj, bo już niedługo będzie coraz zimniej. Aktualnie mamy 13 stopni, a temperatura odczuwalna to 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1019 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany, ale jakość powietrza jest dobra. Dzisiaj będzie padać dopiero około godziny 15, ale to tylko chwilkę pokropić, także też nie ma czym się martwić. Pierwszy dzień szkoły powinien

Sex Pistols i God Save the Queen na 98.2 FM, 23 minuty po godzinie 7. Idealna pora na przegląd naszych lokalnych mediów. No i co tutaj dla Was znalazłam? Na stronie Dziennika Wschodniego mamy taki artykuł. Pierwszy dzwonek w Lublinie przypominają uczniom: z problemem nie musisz zostać sam. W szkole podstawowej numer 2 w Lublinie pierwszy dzień roku szkolnego był okazją do rozmowy nie tylko o nauce, ale przede wszystkim o emocjach. Centrum Interwencji Kryzysowej rozpoczęło tam akcję Bezpieczny Powrót do Szkoły. Generalnie chodzi w tym wszystkim o to, że dzieci mogły porozmawiać sobie z psychologami, jeżeli czują się jeszcze niepewnie, na przykład w nowej szkole, albo mają jakieś swoje własne problemy, o których chciałyby porozmawiać z dorosłymi. Moim zdaniem świetna inicjatywa. Więcej na ten temat można poczytać sobie właśnie na stronie Dziennika Wschodniego. No a na stronie Kuriera Lubelskiego artykuł, który pewnie zainteresuje fanów sportu, no i oczywiście naszego Motoru Lublin. Legia Warszawa bezsilna na arenie. Motor wygrał i gra dalej w STS Pucharze Polski. Uwaga, uwaga, właśnie taki artykuł. Także tak samo jak Kazik za chwilę mogę powiedzieć: hej, czy nie wiecie? No to już teraz wiecie, jeżeli się tym nie interesowaliście. Fantastyczny wieczór na arenie Lublin. Jeden z najlepszych meczów Motoru w tym sezonie. Tak właśnie pisze Kurier Lubelski. Więcej na ten temat przeczytać możecie właśnie w tym artykule, a ja zostawiam Was już teraz z Kultem i kawałkiem Hej, czy nie wiecie? Tak jak mówiłam.

0: Za 20 sekund na naszych zegarach będzie 7.30, także sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Kochani, krakowskie przedmieście już coraz bardziej zakorkowane, tak samo Aleje Racławickie. Z tego, co widzę, no to 3 maja również nam się zapełnia, podobnie jak Okopowa. Oczywiście Głęboka i Kraśnicka, tam od 7 napotkacie już lekkie korki. Podobnie ulica Narutowicza, no i okolice Ronda Bohaterów Monte Cassino. Patrząc dalej za na, tam również nie jest najciekawiej, ale jeszcze jest przejezdnie. Aleja Kraśnicka też przy Jana Pawła II, tam postoicie chwilę dłużej. Unii Lubelskiej oczywiście taka sama sytuacja, no i Obywatelska. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
3: Autopromocja. Akademickie
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

Korta i Ślad na 98 i 2 FM. Moi drodzy, rozmawialiśmy o tym, że dzisiaj pierwszy normalny taki dzień w szkole, podczas którego są już lekcje. I pamiętam, jak to było jeszcze, jak chodziłam do szkoły, że jak kończyły się wakacje, to czekało się od razu, kiedy będą ferie. No i mamy już informację, podobno, kiedy będą ferie. W województwie lubelskim, uwaga, od 1 do 14 lutego. Także jeżeli w tym momencie jedziecie do szkoły i myślicie sobie, Boże, kiedy będzie wolne, no to oczywiście poza świętami i najbliższym weekendem od 1 do 14 lutego będziecie mieli po prostu wakacje.

0: Kobranocka i kocham cię jak Irlandię w akademickim Radiu Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 8, także to pora na wydarzenia, które przygotowała dla Państwa Julia Kaproń.
1: Celowe podpalenie, są pierwsze kroki w sprawie niedzielnego pożaru. Sprawdzimy także, czy Janowiec kryje w sobie polską Toskanię. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie przy ulicy Kasprowicza. Przypomnijmy, że ogień wybuchł w niedzielę, a straty wstępnie oszacowano na około 5 milionów euro. Wczoraj śledczy rozpoczęli oględziny hali, jednak po kilku godzinach musieli je przerwać. Powodem było ryzyko zawalenia uszkodzonej konstrukcji i zagrożenie dla osób pracujących na miejscu. Prokuratura sprawdza wszystkie możliwe przyczyny pożaru i na razie żadnej z hipotez nie wyklucza. Szczegółowe oględziny zostaną wznowione, gdy budynek będzie odpowiednio zabezpieczony. Biegły z zakresu pożarnictwa ma pomóc ustalić, co doprowadziło do wybuchu i rozprzestrzeniania się ognia. Wakacyjna przerwa dobiegła końca. Oznacza to zwiększony ruch w rejonach placówek oświatowych, nie tylko ze strony kierowców, ale także pieszych. W związku z tym do 30 września policja będzie prowadziła działania informacyjno-edukacyjne pod tytułem Bezpieczna droga do szkoły. Podczas trwania akcji funkcjonariusze będą zwracali szczególną uwagę na zachowania uczestników ruchu drogowego, ale także przypominali o zachowaniu ostrożności oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci.
2: Naszym zadaniem jest zadbanie o to, aby ta droga pokonywana przez ucznia każdego dnia odbywała się w sposób bezpieczny. Będziemy zwracać uwagę nie tylko na zachowania uczniów na drodze, ale przede wszystkim na zachowania kierujących wobec tych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Stąd też cel tej akcji Bezpieczna droga do szkoły, która ma taki wymiar informacyjny, jak i edukacyjny.
1: Mówi nadkomisarz Anna Kamoła z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusze spotkają się również z uczniami i nauczycielami. Zwrócą uwagę na zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, a także uświadomią, jakie znaczenie ma noszenie elementów odblaskowych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nie tylko Toskania ma swoje winobranie. Już w ten weekend tradycja winiarska odżyje na Zamku w Janowcu. W niedzielę 6 września odbędzie się tam piąta edycja Biało-Czerwone Winobranie, podczas którego będzie można zobaczyć rekonstrukcję dawnych zbiorów winogron i tłoczenia moszczu. Nie zabraknie również degustacji nowych win zamkowych, pokazów tradycyjnych rzemiosł i warsztatów. O kulinarne połączenia wina z kuchnią zadba o 18 Robert Sowa. Wieczorem na zamkowej scenie wystąpi zespół Wowakin, a finałem wydarzenia będzie efektowny mapping na murach zamku. Organizatorzy zapraszają od godziny 14, a wydarzenie potrwa do 20:30.
0: My sprawdźmy teraz, co dzieje się na zewnątrz. W tym momencie temperatura wynosi 14 stopni, a to odczuwalne to 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1019 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany, jakość powietrza jest dobra, a około godziny 15 będzie przez chwilę padać.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Rozpoczynamy właśnie kolejną godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Dzień dobry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Mam nadzieję, że ta muzyka trochę umili wam stanie w korkach o tej 8:04.

Bruce Springsteen i Dancing in the Dark na 98,2 FM. No i wiecie, kto jeszcze lubi tańczyć w nocy, a jest to najbardziej denerwujący dźwięk na świecie, oczywiście poza komarami, no muchy oczywiście. Także cieszcie się, że nie mieszkacie w Holandii, bo uwaga, uwaga, w tym momencie w Holandii jest ponoć plaga much. No i w tych wszystkich materiałach, właśnie jeżeli chodzi o newsy z całego świata, no to są wszędzie informacje, że w Holandii roi się po prostu od much, nie wiedzą, co już mają z nimi robić, także moi drodzy, cieszmy się z tego, co mamy, że u nas nie ma aktualnie plagi much, ale pod 515-515-982 możecie napisać nam, jaki owad was najbardziej denerwuje w wakacje. 515-515-982, bo u mnie to chyba jednak są rzeczywiście muchy.

Teles Crazy, Give Me All You Got na 98.2 FM. Moi drodzy, dzisiaj mamy 2 września, a 22 sierpnia swoje urodziny obchodziłby wokalista zespołu, który już teraz słyszycie w tle. Oczywiście Alice in Chains, Layne Staley niestety zmarł w 2002 roku, ale miałby w tym momencie już 59 lat. Rozumiecie to? Także wydaje mi się, że trzeba po prostu posłuchać, bo nie rozmawialiśmy o tym chyba na naszej antenie, że tak znany i świetny wokalista miał swoje urodziny, także już teraz trzeba to uczcić. Troszkę spóźnione, ale zawsze się liczy. Także 100 lat i Alice in Chains już teraz w waszych głośnikach.

0: Na zegarach 8.31 sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Moi mili, krakowskie przedmieście już lekko zakorkowane, tak samo Aleje Racławickie. Postoimy tam chwilę dłużej, ale nie ma jeszcze tragedii. Za to Okopowa i 3 maja tam już postoicie chwilę dłużej. Podobnie Wileńska, Kraśnicka, no i oczywiście Głęboka. Już zaczynają nam się tam robić korki. Podobna sytuacja na ulicy Narutowicza. Wojciechowska i Zana również zaczyna nam się zapełniać. Tak samo Mełgiewska przy Gospodarczej. Patrząc dalej, turystyczna w stronę Grafa, tam również możecie postać chwilę dłużej. No i Jana Pawła przy ulicy Kraśnickiej. Moi drodzy, jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
0: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
0: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Centrum.

Live z Kołkiem, The Dolphins Cry na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i my, moi drodzy, porozmawiamy sobie teraz o wydarzeniach muzycznych, które niedługo będą odbywać się w naszym kraju, bo już 5 września na sali widowiskowej Legionowskiego Ratusza odbędzie się, uwaga, uwaga, jubileuszowa, bo już 10. edycja Festiwalu Rocka Progresywnego Prog Rock Fest. Organizowany jest właśnie od 10 lat. Gwiazdą wieczoru będzie Amarok. To jest jeden z najciekawszych i takich najbardziej cenionych polskich zespołów, jeżeli chodzi o rock progresywny, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to jak najbardziej ja bym się na taki festiwal wybrała. Jeżeli chodzi o te zespoły międzynarodowe, no to będzie występ włoskiej formacji Alcantara. Publiczność usłyszy również projekty różnych innych artystów, także tutaj będzie naprawdę mnóstwo art rocka, rocka progresywnego. Co tylko sobie zamarzycie, jeżeli chodzi o taki gatunek muzyczny. Prog Rock Fest po raz 10 w Legionowie, moi drodzy. A my teraz lecimy z kawałkiem Freebird. Na pewno, to znacie, także dajcie głośniej. Może akurat nie będzie w tym momencie korka.

Nadeszła pora na naszą imprezę FM, co będzie działo się już niedługo w naszym kraju, jeżeli chodzi o koncerty. Uwaga, uwaga, niedawno ogłoszony koncert zespołu Fountains DC zagrają 31 października w łódzkiej Atlas Arenie. Dzisiaj rusza przedsprzedaż biletów, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to ja sprawdziłabym sobie na stronie organizatorów, co tam się dzieje i w jaki sposób właśnie te bilety tutaj zdobyć. Koncert zapowiada się naprawdę świetnie, także wydaje mi się, że wybrać się do Łodzi właśnie w Halloween, no to idealna okazja, jeżeli chodzi o Fountains DC. My teraz sobie przechodzimy do naszego miasta, bo

0: Pearl Jam i Even Flow na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 9:00, także to pora na wydarzenia, które przygotowała dla Państwa Julia Kaproń.
1: Uwaga kierowcy, zmiany na trasie Lublin-Warszawa. O szczegółach usłyszycie już za chwilę. Będzie także o zmianie warty na stanowisku dyrektora ESK 2029. Kierowców podróżujących trasą S12 w rejonie Kurowa czekają utrudnienia. Drogowcy rozpoczęli remont około 3-kilometrowego odcinka między węzłami Kurów Zachód i Kurów Wschód. Na obu jezdniach zostanie wymieniona nawierzchnia, a na koniec odtworzone będzie oznakowanie poziome. Na razie remontowana jest nitka w kierunku Lublina, dlatego ruch w obu kierunkach odbywa się drugą jezdnią prowadzącą do Warszawy. W kolejnym etapie prace przeniosą się na jezdnię w stronę stolicy. Kierowcy muszą więc przygotować się na wolniejszą jazdę i zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza że na remontowanym fragmencie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Powód remontu? Nawierzchnia ma już 13 lat, a każdego dnia przejeżdża tędy około 36 tysięcy pojazdów. Drogowcy planują zakończyć pracę pod koniec września. Zmiana na czele Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029. Nowa osoba przejmuje już stery. Z funkcji dyrektora odchodzi Paweł Potorczyn, który przechodzi emeryturę. Od wczoraj jego obowiązki przejęła Katarzyna Duma, dotychczasowa zastępczyni dyrektora instytucji. Potorczyn kierował nią od początku działalności, czyli od lipca 2025 roku, odpowiadając za pierwsze etapy przygotowań do wielkiego kulturalnego wydarzenia. Miasto zapewnia, że zmiana na stanowisku nie oznacza zmiany obranej strategii i kierunku działań. Przed nową dyrektor stoi m.in. zadanie dalszego rozwijania współpracy z artystami, instytucjami, organizacjami społecznymi, uczelniami i partnerami zagranicznymi. Teraz przed nową dyrektor ponad 2 lata pracy, których finałem ma być 2029 rok, gdy Lublin znajdzie się w centrum europejskiego życia kulturalnego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Terytorialsi mają pomoc we krwi. Udowodnili to podczas ostatniego wakacyjnego weekendu. Blisko 140 dawców podzieliło się tym, czego nie można wyprodukować ani niczym zastąpić. Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ciągu 2 dni oddali ponad 62 litry życiodajnego płynu.
2: Krew oddawaliśmy podczas naszego sobotniego rodzinnego pikniku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz w naszym dęblińskim batalionie. Koniec wakacji to czas, kiedy zapasy krwi szczególnie potrzebują uzupełnienia, a zapotrzebowanie szpitali nie maleje. Krew każdego dnia jest potrzebna osobom po wypadkach, podczas operacji czy w trakcie ciężkiego leczenia. A dla naszych żołnierzy honorowe krwiodawstwo od lat jest jednym z najbardziej naturalnych sposobów pomagania.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze pomagają nie tylko przy pożarach, powodziach czy innych sytuacjach kryzysowych, ale także wtedy, gdy jedyne co muszą zrobić, aby uratować komuś zdrowie lub życie, to usiąść na kilkanaście minut w fotelu. Jednostka za działalność w tym obszarze otrzymała tytuł najbardziej zaangażowanej brygady WOT w honorowe krwiodawstwo.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 15 stopni, a to odczuwalna to 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1019 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany, jakość powietrza również umiarkowana. Przez cały dzień powinno być słonecznie, tylko koło godziny 15 chwilowo popada.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.
0: Moi drodzy, rozpoczynamy w tym momencie ostatnią godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, no a ze mną jeszcze godzina najlepszej muzyki dla Was na rozpoczęcie pięknego dnia, także już teraz The Fratellis z kawałkiem Chelsea Dagger, także dajmy głośniej, dajmy głośniej.

Depeche Mode i Personal Jesus na 98 i 2 FM. No, takiego Boga w sercu to powinien znaleźć pewien pan z Karoliny Północnej w Stanach Zjednoczonych, przepraszam, z Karoliny Południowej, który próbuje teraz ustanowić nowy rekord świata. Pobić ten rekord właśnie. Uwaga, on organizuje tutaj sobie, kolekcjonuje największą kolekcję skarpet. I myślicie sobie pewnie, dobra, ile ma par tych skarpet? 500, 600? Nie, ma już ponad 2000 par. Rozumiecie to? Mi się wydaje, że to już jest chyba trochę za dużo, ale przynajmniej nie ma tego problemu nigdy przed wyjazdem, że nie może znaleźć drugiej skarpetki do pary. Też jestem ciekawa, czy on się czasami zastanawia, jak pralka zje mu jedną, to wtedy kupuje kolejną parę, żeby to się wyrównywało. 2000 skarpet, to przecież z tego można sobie dom zbudować.

Kerosene od The Warning na 98 i 2 FM, a na zegarach mamy w tym momencie 18 minut po godzinie 9, także sprawdźmy sobie, co dzieje się ogólnie w naszym kraju i na świecie. Pora na przegląd mediów ogólnopolskich. No i tutaj znalazłam dla Was takie artykuły. Na stronie Twoja Pogoda mamy taki artykuł. Rodzi się wir polarny, sprowadzi do Polski prawdziwą zimę. Nad Arktyką zaczyna się właśnie formować wir polarny. To od niego zależeć będzie to, czy nadchodzącej zimy będzie mroźno i śnieżnie, czy też aura będzie przypominać wieczną jesień. No i tutaj przeczytać możemy, że w Polsce wir polarny wpływa na pogodę pośrednio, głównie przez właśnie modulowanie pozycji prądu tego wiatru, czy wiatr jest silny, jak bardzo dużo śniegu mamy. No i w tym roku podobno ma być podobnie jak w tamtym, jak nie jeszcze zimniej. Także moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj się będzie działo, no to strona twojapogoda.pl, tam właśnie znajdziecie ten artykuł. A na stronie portalsamorządowy.pl mamy taki artykuł. Od 1 września zmiany na cmentarzach. Szkło, znicze i plastik trafią gdzie indziej. No i przeczytać możemy, że od 1 września zmieni się to rozmieszczenie pojemników na odpady. Przy alejkach pozostaną kontenery na odpady zmieszane i bio, a szkło i tworzywa sztuczne trzeba będzie wyrzucać przy głównych bramach. Więcej właśnie na tej stronie portal samorządowy, jeżeli jesteście ciekawi, co takiego będzie tam dokładniej zmieniać. A my teraz wracamy do najlepszej muzyki właśnie na samo zakończenie tak naprawdę tych ciepłych dni. David Bowie i Ziggy Stardust już teraz w waszych głośnikach.

34 na antenie Akademickiego Radia Centrum. A my dzisiaj mamy 2 września, przypominam, i nie sprawdzaliśmy, kto obchodzi swoje imieniny. A to całkiem ważne w naszym kraju, także sprawdźmy sobie, kto te imieniny dzisiaj ma. Uwaga, będę wymieniać, skupcie się. Izabela, Julian, Stefan, Stefania. Kogo tutaj dalej mamy? Absalon, Adelina, Dionizy, Dziesław, Eliza, Henryk, Izaak, Laurencjusz, Tobiasz i Wilhelm. Moi drodzy, wszystkiego najlepszego, jeżeli to jest wasz dzień, wasze święto, a jeżeli ktoś z waszych najbliższych ma dzisiaj swój taki specjalny dzień i obchodzi imieniny, no to dlatego wam przypominam o tym rano, żebyście potem nie drapali się po skroi i nie myśleli, czy to dzisiaj jest ten dzień, czy nie. Także tak, jeżeli wymieniam kogoś z waszych bliskich, to kupcie im kwiatki, upieczcie im tort, spędźcie z nim po prostu czas, zjedzcie kolację, zróbcie coś, co sprawi, że ten dzień będzie dla nich lepszy. A ja puszczam wam muzykę, żeby było wam lepiej. Koma i deszczowa piosenka już teraz.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Centrum. Najwięcej lokal w mieście!

Basement i Covet na 98,2 FM. Kawałek raczej znany wszystkim, którzy lubią lekką alternatywę, ale jeżeli chodzi o alternatywę, no to niedługo w naszym kraju będzie wybitny wręcz koncert, o którym sobie jakiś czas temu rozmawialiśmy, ale wydaje mi się, że trzeba o tym powiedzieć jeszcze raz. Fountains DC wystąpił 31 października w łódzkiej Atlas Arenie. Jest to irlandzki rockowy zespół z Dublina, który już teraz będzie wydawał swój kolejny album, no i będzie też nowa trasa koncertowa, także moi drodzy, wydaje mi się, że trzeba się jak najbardziej wybrać na ten koncert. Już teraz w tle słyszycie nowy kawałek od nich właśnie z najnowszego albumu Marianne, a nowy album już niedługo wyjdzie na światło dzienne, także posłuchajmy, co panowie z Irlandii dla nas przygotowali i co 31 października w Łodzi będziemy mogli usłyszeć na żywo.

Terrific Sunday i Amok na 98,2 FM, a na zegarach mamy już 6 minut do godziny 10, także to pora, żebym się z wami pożegnała. Dziękuję wam bardzo za te ostatnie 3 godziny spędzone razem ze mną. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. Wysłuchaliście audycji Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum, a teraz zostawiam was z tak dobrym kawałkiem, że nawet ze mną nie zatęsknicie. Już teraz Stone Temple Pilots i Syn w waszych głośnikach. Pa, pa! I do usłyszenia o 19 w audycji Z Roku na Rok.

0: 25 milionów złotych, strategiczne plany i jeden z najrzadszych gryzoni w Polsce. O inwestycji w regionie usłyszycie za chwilę. Będzie także o tajemnicach ukrytych tuż pod powierzchnią Ziemi. Minęła 10:00, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. Lotnisko w Świdniku zmieni właściciela, województwo chce przyjąć 100 hektarów. Taka może być przyszłość lotniska Trawiastego w Świdniku, które województwo lubelskie chce przyjąć od portu lotniczego Lublin. Radni sejmiku jednogłośnie zgodzili się na przeprowadzenie transakcji, za którą port ma otrzymać około 25 milionów złotych. Na razie nie wiadomo, co dokładnie powstanie na tym terenie. W grę wchodzić mają m.in. inwestycje związane z obronnością lub rozbudową infrastruktury lotniczej. Z działki korzysta także Aeroklub Świdnik, a teren jest objęty ochroną Natura 2000 ze względu na występujące tu susły perełkowate. Co ciekawe, jeszcze w 2004 roku żyło tu około 12 tysięcy tych zwierząt, podczas gdy dziś zostało ich zaledwie kilkadziesiąt. Województwo chce najpierw dokładnie sprawdzić stan terenu i jego uwarunkowania przyrodnicze, zanim zdecyduje się o jego przyszłości. Archeologia Lubelszczyzny na wyciągnięcie ręki. We wrześniu rusza cykl wydarzeń poświęconych historii regionu. W ramach spotkań z Archeologią Lubelszczyzny organizatorzy planują odwiedzić łącznie 21 miejscowości. Uczestnicy poznają najważniejsze stanowiska archeologiczne województwa dzięki specjalnemu portalowi mapowemu. Nie zabraknie również rekonstrukcji i replik zabytków oraz projekcji filmów z serii Co kryje Ziemia.
1: Planujemy wyprodukować w sumie 29 filmów. Teraz udostępniliśmy 18 takich krótkometrażowych produkcji opowiadających o tym, co się działo na terenie Lubelszczyzny już nawet 7 tysięcy lat temu, 5 tysięcy lat przed naszą erą. Staramy się opowiadać o zabytkach, które naszym zdaniem są bardzo interesujące, bardzo ciekawe. O tym wszystkim, co nas na co dzień fascynuje, interesuje i mamy nadzieję, że tym też zainteresujemy mieszkańców Lubelszczyzny.
0: Mówi Maksymilian Łuszcz, referent projektu. Cykl rozpocznie się 3 września i potrwa do końca lutego 2027 roku, a udział jest bezpłatny. Inaugurację zaplanowano na godzinę 17 w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim. W programie znalazł się pokaz kilku produkcji połączony z wykładem doktor habilitowanego Piotra Łuczkowica z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Szczegóły dotyczące kolejnych wydarzeń można znaleźć w mediach społecznościowych organizatorów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Klikasz zapłać, a transakcja nagle zostaje zablokowana? To nie awaria. Od 1 września Blik automatycznie blokuje płatności związane z domenami oferującymi nielegalny w Polsce hazard. System sprawdza każdą domenę z rejestrem Ministerstwa Finansów i nie pozwala na autoryzację transakcji, jeśli znajduje się ona na czarnej liście. Mechanizm obejmie zarówno polskie, jak i zagraniczne serwisy. W rejestrze jest już ponad 55 tysięcy domen, a co miesiąc przybywa około 700 kolejnych. Nowe rozwiązanie ma ograniczyć szarą strefę i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników Blika. No i przyszedł czas na prognozę pogody w Akademickim Radiu Centrum. Na ten moment słupki rtęci pokazują 20 stopni na plusie. Przez cały dzień temperatura będzie oscylować w tej okolicy. Zapowiada się to dość pogodny dzień w miarę ze słoneczną aurą.
2: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys. Autopromocja.
2: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej roku w mieście.

0: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl. Reklama.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej lokal w mieście!

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Najwięcej roka w mieście!
3: Radio Centrum.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
0: Tu Radio Centrum.
2: Hey, this is Jared from 30 Seconds to Mars.
0: Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys. Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: A to było The Clash i Train in Vain. I można też powiedzieć, że teraz wskakujemy w taki pociąg informacyjny. To są wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Kierowca autobusu próbował przemycić do Polski 260 paczek papierosów. O tym za chwilę. Powiemy także o podsumowaniu projektu Lublin Zawodowcy.
0: Wydarzenia przygotowała Maria Mąsior.
1: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej udaremnili przemyt na granicy w Terespolu. Kierowca autobusu próbował przewieźć z Białorusi do Polski 260 paczek papierosów. Nielegalne wyroby tytoniowe wykryto w tylnej części dachu za panelem wentylatorów od klimatyzacji. Mieszkaniec powiatu bielskiego, który prowadził pojazd, przyznał się do własności towaru oraz próby jego wwiezienia do kraju.
2: Podstawą do szczegółowej rewizji tego autobusu był wcześniejszy wynik z prześwietlenia pojazdu na urządzeniu rentgenowskim. Obraz skanowania wskazywał na pewne anomalie i to sugerowało, że w pojeździe może być ukryty przemyt. Funkcjonariusze sprawdzili te konkretne skrytki, pozostałe skrytki i faktycznie okazało się, że autobus posłużył do przemytu papierosów.
1: Mówi podinspektor Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Wszystkie papierosy były z białoruską akcyzą. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 7000 zł, a wartość rynkowa towaru została oszacowana na około 4600 zł. 19 spotkań, 13 partnerów i ponad 550 uczestników. Tak wyglądała tegoroczna edycja projektu Lublin Zawodowcy. Dzieci razem z rodzicami lub dziadkami zaglądały za kulisy firm i instytucji działających na terenie miasta, poznając różne zawody w praktyce. Trzecia edycja inicjatywy rozpoczęła się 29 czerwca i trwała przez 9 kolejnych tygodni wakacji. Wizyty składały się z trzech części: pokazowej, polegającej na oprowadzaniu, merytorycznej, podczas której uczestnicy zdobywali informacje o danej profesji, oraz angażującej, czyli praktycznym działaniu. Spotkania odbyły się m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym, w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie czy w Archiwum Państwowym. Hasło tegorocznej odsłony brzmiało: zobacz, dotknij, poznaj. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu działającego w ramach programu Rodzina 3+ jest Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na boisku liczy się nie tylko wynik, ale przede wszystkim wspólna gra i radość ze sportu. Wielkimi krokami nadchodzi turniej Football Plus. Już w tę niedzielę o godzinie 10 na bocznym boisku Areny Lublin przy ulicy Stadionowej 1 w Lublinie spotkają się zawodnicy z całego kraju. Będą to reprezentanci klubów i stowarzyszeń sportowych zrzeszających dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Organizatorzy spodziewają się około 150 uczestników. Każdy z nich otrzyma pamiątkowy dyplom oraz medal. Gospodarzem wydarzenia jest Akademia Odkrywców Sportu UMCS. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Pensje w oświacie różnią się w zależności od kraju, doświadczenia i stopnia awansu zawodowego. Jak na tym tle wypada Polska? Początkujący nauczyciel w naszym kraju zarabia około 6700 zł brutto miesięcznie. Oznacza to około nieco ponad 5000 zł netto. Z kolei w Niemczech rozpoczynający pracę w tym zawodzie może uzyskać równowartość około 22 tysięcy zł brutto miesięcznie, a w Wielkiej Brytanii i Szwecji zarobki zdecydowanie przekraczają 10 tysięcy zł.
3: Jeżeli chodzi o te wynagrodzenia nauczycieli w Polsce, to one są uzależnione przede wszystkim od stopnia awansu zawodowego. Na początku właśnie to jest to około 7 tysięcy złotych brutto, później nauczyciel mianowany zarabia około 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie, natomiast dyplomowany może liczyć na około 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, czyli mniej więcej 7400 zł netto.
1: Mówi Monika Banyś-Bator z biura prasowego Personel Service. Jeżeli chodzi o nauczycieli przedszkolnych, to ich wynagrodzenia różnią się w zależności od rodzaju placówki i dodatków. W przypadku, kiedy są objęci kartą nauczyciela, podlegają tym samym zasadom.
0: Ruszamy z dzisiejszą prognozą pogody. No i tak w wielkim skrócie. Lublin w strugach deszczu. Za oknami zrobiło się pochmurno i właśnie i deszczowo, ale za to jest dosyć ciepło, trzeba przyznać. 21 stopni Celsjusza na termometrach. W godzinach mniej więcej po 20 temperatura spadnie do okolic 15. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1020 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama.
5: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
4: Reklama.
6: Tu Radio Centrum.
7: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
0: A na zegarach mamy już 5 minut po godzinie 15, środa 2 września. Przy mikrofonie Jakub Grys, no i zaczynamy właśnie godzinę szczytu. Niestety środa to jest taki podobny, jeden z najgorszych dni, jeżeli chodzi o tydzień. Nie tak zły jak poniedziałek, ale i tak nieciekawy, bo właściwie ani blisko, ani daleko do weekendu. No to co, może poprawimy wam humor troszeczkę muzyką z kategorii metalowe łojenie. Disturbed już teraz i kawałek Down With The Sickness.

na zegarach mamy już 12 minut po godzinie 15, a to był najzwyklejszy kawałek od niezwykłego zespołu o niezwykłym uczuciu, czyli Ordinary Love od formacji U2 na antenie.

Akademickiego Radia Centrum. Ja mam teraz dla was małą adnotację dotyczącą dzisiejszej pogody, czy też nawet trochę jutrzejszej, można powiedzieć, bo opady deszczu, które teraz aktualnie doświadczamy, mają być dosyć przelotne. To jest pierwsza informacja, ale w nocy szykuje nam się potężne zamglenie, właściwie do wczesnego poranka. Drodzy słuchacze, powiem tak, zagramy teraz utwór, który idealnie pasuje właśnie na taką podróż przez mgłę. Możecie też oczywiście wysyłać swoje propozycje takiego utworu pod 515 982, a my dla was zagramy The Cure, A Forest, już teraz.

zespół Carrion z kawałkiem Club M.O. Zach, można powiedzieć. 24 minuty po godzinie 15 i powiemy sobie o kierowcy, czy też inaczej, wróć, powiemy sobie o rodzicach, którzy znajdują się w klubie M, czy też Maybacha. O co chodzi? Ostatnio pojawiła się informacja o tym, że ich syn, 15-latek z Kępna, rozbił wartego ponad 1,5 miliona złotych Maybacha. Ciekawe, jaka będzie kara za to. Pewnie opłaci naprawę z jego kieszonkowego, ale tak troszeczkę w ramach takiej małej szpilki na osłodzenie powiem, że ten Maybach nie robi wrażenia. Wygląda trochę jak Suzuki, które ma z 30 lat. Drodzy słuchacze, o samochodach pogadamy sobie trochę później w ramach przeglądu informacji drogowych, a teraz delektujemy się Red Hot Chili Peppers.

Klasyki polskiego rocka jednak trzeba pielęgnować i to robimy w Radiu Centrum. ONA już teraz i Koła Czasu za nami właściwie już można powiedzieć. I my też będziemy za chwilę mówić sobie o pielęgnowaniu historii i cofniemy się trochę do czasów, no nie będę mówił pradawnych, ale do czasów wczesnego średniowiecza, bo okazuje się, że odkryto pozostałości osady w naszym mieście. 4 domostwa, piece z glinianymi kopułami oraz masa pozostałości w pomniejszych w takich domach.

które odkryli archeolodzy na terenie pomiędzy ulicami Bajkowskiego, Świętoduską i Lubartowską, znowu przypominam, w Lublinie. Co ciekawe, badania te mają potrwać do końca tego roku, a ich wyniki mogą wpłynąć na projekty planowanych inwestycji w tamtych okolicach. Trzeba postawić parking, trzeba przyznać, na tej osadzie, no i to jest doskonały plan. A mówię teraz o kawałku jak coś. Blueprint od Fugazi.

kapela nazywa się The Warning, kawałek Kerosene na 98.2 FM i mam dla was ostrzeżenie. Ostrzeżenie jest takie, że trzy konie bez żadnego zabezpieczenia przemieszczały się drogą z miejscowości Młęki w kierunku S12, S17 i na tym ostrzeżenie się skończyło, bo policjanci szybko zwierzęta odnaleźli i ustalili właścicielkę, no i na koniec oczywiście wlepili jej mandat. Przypominam, że jak napotkacie takie bezpańskie konie, no to zgłaszajcie to odpowiednim służbom, nam też możecie to zgłosić. No i nie będę robił was w konia, też można powiedzieć. Usłyszymy się ponownie po 16:00.

0: zegarach wybiła już równo 16, dlatego bez zbędnego przedłużania ruszamy z wydarzeniami na 98.2 FM.
1: Odpowiedzą za kradzież rozbójniczą, o szczegółach za chwilę. Powiemy także o programie Aktywny Rodzic oraz o spotkaniach z archeologią Lubelszczyzny.
0: Wydarzenia przygotowała Maria Monsior.
1: Troje mieszkańców Lublina odpowie za kradzież rozbójniczą. Grozi im do 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło na terenie Lublina w połowie sierpnia. Dwaj mężczyźni w wieku 46 i 54 lat oraz 43-latka zabrali 16-latce portfel, w którym znajdowało się 200 zł. Następnie uderzyli ją w twarz i odepchnęli, aby utrzymać w posiadaniu zabrane pieniądze. Sprawcy zostali zatrzymani przy współpracy kryminalnych z Komendy Miejskiej oraz 2 i 5 komisariatu. Jak się okazało, jeden z mężczyzn odbywał już wcześniej kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a na wniosek śledczych zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Początek września to czas, kiedy wielu rodziców zastanawia się, jak zorganizować i sfinansować opiekę nad swoją pociechą. Z pomocą przychodzi program Aktywny Rodzic. W naszym województwie od początku jego działania Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 500 000 zł wsparcia. Od stycznia do lipca tego roku najwięcej opiekunów w regionie korzystało ze świadczenia Aktywnie w żłobku.
2: Wrzesień to jest taki bardzo ważny moment, kiedy rodzice często zmieniają rodzaj pobieranego świadczenia. Dlatego warto pamiętać, jeśli dziecko od września idzie do żłobka, to rodzic powinien wystąpić o Aktywnie w żłobku. A co jeżeli maluch nie ma jeszcze 3 lat, ale idzie już do przedszkola? W takiej sytuacji warto wystąpić o świadczenie Aktywnie w domu, które wynosi po 500 zł miesięcznie.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Program działa od października 2024 roku. Składa się z 3 świadczeń na dzieci do 3 roku życia. Aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku oraz aktywnie w domu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Archeologia Lubelszczyzny na wyciągnięcie ręki. We wrześniu rusza cykl wydarzeń poświęconych historii regionu. W ramach spotkań z archeologią Lubelszczyzny organizatorzy planują odwiedzić łącznie 21 miejscowości. Uczestnicy poznają najważniejsze stanowiska archeologiczne województwa dzięki specjalnemu portalowi mapowemu. Nie zabraknie również rekonstrukcji i replik zabytków oraz projekcji filmów z serii Co kryje Ziemia.
3: Planujemy wyprodukować w sumie 29 filmów. Teraz udostępniliśmy 18 takich krótkometrażowych produkcji opowiadających o tym, co się działo na terenie Lubelszczyzny już nawet 7 tysięcy lat temu, 5 tysięcy lat przed naszą erą. Staramy się opowiadać o zabytkach, które naszym zdaniem są bardzo interesujące, bardzo ciekawe. O tym wszystkim, co nas na co dzień fascynuje, interesuje i mamy nadzieję, że tym też zainteresujemy mieszkańców Lubelszczyzny.
1: Mówi Maksymilian Łuszcz, referent projektu. Cykl rozpocznie się już jutro i potrwa do końca lutego 2027 roku, a udział jest bezpłatny. Inaugurację zaplanowano na godzinę 17 w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim. W programie znalazł się pokaz kilku produkcji połączony z wykładem doktora habilitowanego Piotra Łuczkiewicza z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Szczegóły dotyczące kolejnych wydarzeń można znaleźć w mediach społecznościowych organizatorów.
0: Sprawdźmy dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami przestało już padać, ale dalej temperatura w okolicach 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest bardzo dobra.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość.

Szybko leci ten czas. Już mamy 23 minuty po godzinie 16, a w tym miejscu pogadamy sobie o tym, co czeka taką formację jak ZZ Top. No pewnie kojarzycie. Ostatnio też wspominaliśmy o śmierci perkusisty Franka Birda. No to tym razem Bill Gibbons ustosunkował się do tego. Co się stanie z ZZ Top? No powiedział, że ZZ Top przekształci się w hybrydę. W sensie, że nie w samochód. W sumie nie wiadomo, o co chodzi w ramach tego i wypowiedzi, że hybrydą, ale dodał, że najważniejsza kwestia, czyli dorobek ZZ Top został scementowany już nie tak dawno temu i nie da się go rozliczyć. Czy to prawda? No sprawdźmy sobie ich dorobek. Sharp Dressed Man już teraz.

0: pół godziny do 17:00 dobiliśmy do półmetka naszej audycji. A co za tym idzie? Z tej okazji sprawdzimy sobie przegląd informacji drogowych. No to zaczynamy od informacji takiej, że na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II sytuacja dalej się nie zmieniła. Tamtejsze okolice są dalej oblegane. Szukajcie objazdu. Tak samo szukajcie objazdu, jeżeli planujecie drogę przez ulicę Wolską, która jest zakorkowana w dosłownie każdą stronę. Następnie ulica Głęboka jest w przepotężnych korkach, jeżeli chodzi o drogę w stronę Filaretów, Sobińskiego oraz w stronę Wileńskiej. Następnie Aleja Kraśnicka jest zakorkowana w stronę Bohaterów Monte Cassino, jak i również w stronę Ronda Krwiodawców. No i zamykamy informacją o tym, że Aleja Tysiąclecia jest całkowicie zakorkowana w stronę Ronda Dmowskiego. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
2: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
6: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: akurat błękitne niebo wyłoniło się z tego, co widzę. Golden Life i oprócz na antenie Akademickiego Radia Centrum 20 minut do 17. A to może sprawdzimy sobie, co takiego dzieje się dziś. 2 września swoje imieniny obchodzi Stefan, Julian, Wilhelm, Oliwier oraz Aleksander. Wszystkiego wam najlepszego życzymy w tą małą sobotę. Spędźcie ją jak najlepiej i jak możecie. No i też jest Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No i pozyskaliśmy taki talent na antenę Radia Centrum. Lou Reed już teraz i Walk on the Wild Side.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

Erik Fromm ucieszyłby się, gdyby to usłyszał. Mieć czy być, czyli Mysłowic na antenie Akademickiego Radia Centrum, a my mamy dziś naprawdę ważną datę. 2 września to jest w ogóle 49. rocznica urodzin Sama Riversa, czyli basisty formacji Limp Bizkit, który no niestety zmarł w ubiegłym roku w wieku 48 lat. Ach, te legendy zawsze muszą niestety odejść. Limp Bizkit posłuchamy sobie oczywiście. Rollin już teraz na 98.2 FM.

0: było Touch Too Much od AC/DC na 98.2 FM, a ja też powiem tak, nigdy za mało informacji. Zaczynamy wydarzenia już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Pomoc płynie terytorialsą we krwi. O tym za chwilę. Powiemy także o konkursie prezydenta miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową.
0: Przy mikrofonie Maria Mąsior.
1: Premier Donald Tusk podczas dzisiejszego posiedzenia rządu odniósł się do sprawy dwóch pożarów, do których doszło w ostatnich dniach. Chodzi o ten w zakładzie grupy WB produkującym systemy bezzałogowe w Skarżysku Kamiennej oraz w hali produkcyjno-magazynowej firmy JFG Composites w Lublinie, zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, szef rządu podkreślił, że w przypadku tego pierwszego zdarzenia nie ma wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia. Zauważył jednocześnie, że w przypadku Lublina, choć nie ma tego typu dowodów, to nie można wykluczyć tej możliwości ze względu na charakter produkcji. Terytorialsi mają pomoc we krwi. Udowodnili to podczas ostatniego wakacyjnego weekendu. Blisko 140 dawców podzieliło się tym, czego nie można wyprodukować ani niczym zastąpić. Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ciągu dwóch dni oddali ponad 62 litry życiodajnego płynu.
2: Krew oddawaliśmy podczas naszego sobotniego rodzinnego pikniku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz w naszym dęblińskim batalionie. Koniec wakacji to czas, kiedy zapasy krwi szczególnie potrzebują uzupełnienia, a zapotrzebowanie szpitali nie maleje. Krew każdego dnia jest potrzebna osobom po wypadkach, podczas operacji czy w trakcie ciężkiego leczenia, a dla naszych żołnierzy honorowe krwiodawstwo od lat jest jednym z najbardziej naturalnych sposobów pomagania.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze pomagają nie tylko przy pożarach, powodziach czy innych sytuacjach kryzysowych, ale także wtedy, gdy jedyne co muszą zrobić, aby uratować komuś zdrowie lub życie, to usiąść na kilkanaście minut w fotelu. Jednostka za działalność w tym obszarze otrzymała tytuł najbardziej zaangażowanej brygady WOT w honorowe krwiodawstwo. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Trwa nabór do konkursu prezydenta miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Na autorki i autorów najwyżej ocenianych pomysłów czekają nagrody pieniężne. Udział mogą wziąć twórcy prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, które zostały obronione w 2023 roku lub później. Zgłoszenia można składać do 15 września w Wydziale Strategii Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Jest to także możliwe za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków komunikacji elektronicznej.
3: Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować m.in. zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym, społecznym, przestrzennym, kulturowym, turystycznym, środowiskowym czy technologicznym lub inne obszary istotne dla przyszłości Lublina i lubelskiego obszaru metropolitalnego. Przy ocenie prac szczególne znaczenie będą miały innowacyjność i oryginalność podejścia do tematu, poziom merytoryczny opracowania oraz możliwość praktycznego wykorzystania.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nagroda główna wynosi 6 tysięcy złotych. Dodatkowo najciekawsze prace mogą być także inspiracją do podejmowanych przez lubelski samorząd dalszych działań. Podczas robót ziemnych przy ulicy Wrońskiej w Lublinie odnaleziono 4 fragmenty macew. Taką informację przekazał lubelski wojewódzki konserwator zabytków. Dzięki pracom nad odczytywaniem zachowanych na nich inskrypcji możliwe było poznanie tożsamości przynajmniej jednego ze zmarłych. Macewy po zabezpieczeniu i konsultacjach z gminą wyznaniową żydowską w Warszawie najprawdopodobniej zostaną przeniesione na tzw. nowy cmentarz żydowski w Lublinie. Zostały znalezione na Majdanie Tatarskim w rejonie, gdzie znajdowało się drugie getto.
0: A teraz pora na ekspresową prognozę pogody. Za oknami zrobiło się słonecznie, 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza dobra.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość.

11 minut po 17, a krew szlachecka powraca. I to dosłownie. Royal Blood z ich najnowszym kawałkiem, czyli 10 over 10, numer 10 na 10. Tak szczerze powiedziawszy, to jest kawałek, który zapowiada ich nowy krążek, piąty już album w dyskografii pod tytułem Dead Company, premiera 13 listopada. No i jeżeli pozostałe utwory z tego krążka będą na tym samym poziomie, no to mamy naprawdę świetną premierę, jeżeli chodzi o listopad. No i trzeba też przyznać, że szykuje się nam naprawdę gęsta jesień naprawdę i mocna w premiery i będzie to też naprawdę chłodny miesiąc. No to przygotujmy się może na ten mróz. Nadzna mróz zespołu Happy Set już teraz na 98.2 FM.

A to była Łydka Grubasa z kawałkiem Wzięli i zamknęli mi klub na 98.2 FM. No i powiemy sobie o pewnym klubie w Phoenix w stanie Arizona, gdzie ostatnio 27 sierpnia odbył się koncert zespołu Avenged Sevenfold. No koncert jak koncert, ale to co wydarzyło się po występie to już jest inna sprawa, bo gdzieś około godziny 23 musiała przejechać policja. A dlaczego? Bo jak się okazało, jedna z kobiet, pewno 24-latka, wsiadła do zaparkowanego obok klubu karetki i odjechała nią. No niedaleko odjechała, bo ostatecznie tą karetkę, karetką wjechała w inny samochód. No i generalnie śmieszna jest w ogóle sprawa tego, jak i wypowiedzi jej prawnika, który powiedział, że ona specjalnie przyjechała na ten koncert i to, co zrobiła, to zupełnie nie w jej stylu.

0: 27 minut do 18. Sprawdźmy sobie już ostatni raz przegląd informacji drogowych. Widzę, że na ten moment sytuacja na ulicy Diamentowej uspokoiła się, aczkolwiek droga z Krochmalnej w stronę Jana Pawła II dalej możecie tam napotkać małe korki. Dalej Nadbystrzycka w stronę Narutowicza, tam są już większe problemy. Głęboka w stronę Filaretów oraz Sowińskiego, w Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz Ronda Krwiodawców. No i zamykamy nasz przegląd na Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Krótki i zwięzły przegląd, bo nie za wiele się dzieje aktualnie, ale i tak możecie podsyłać swoje informacje drogowe, jeżeli jakieś macie, pod numer 515-515-982. A jeżeli nie macie takich informacji, no to życzę Wam już bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
4: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha, wyczarowane dzięki technologii immersji. I dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
5: Reklama.
7: Centrum.
8: Największy lokal w mieście!

Trzeba powiedzieć, że w tym momencie zbliżyliśmy się z naturą. Wolf Mother, Tales from the Forest of Gnomes na 982 FM, 22 minuty do 18. To my powiemy sobie może o tym, co będzie się wyrabiać niedługo w Fabryce Kultury Zgrzyt. I jest to Welcome Sessions, edycja numer 4, która odbędzie się 4 września, czyli już w ten piątek. I zagrają dla nas formacje Ponury Grzybiarz, Madfest oraz Death Natura. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku Fabryki Kultury Zgrzyt, a o pozostałych koncertach powiemy sobie już w ramach Imprezy FM.

0: nami New Radicals, You Get What You Gave na 982 FM, no to my damy wam imprezę FM. Już teraz sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze koncerty, już spoileruję, metalowe. Na sam początek Fabryka Kultury Zgrzyt 12 września o godzinie 18 odbędzie się Slavic Metal Night, czyli koncert formacji Młot na Czarownicę, Slave Keeper, Merfolk oraz For the Blood. Metal wszelaki, więc chyba każdy hutnik będzie zadowolony. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Następny koncert odbędzie się w klubie Graffiti 19 września, sobota, godzina 17.30. Zagrają dla nas formacje Banisher, Blindfolded, Void Spectrum oraz Vomitu Sanctus. Podobnie, metal wszelaki, więc jeżeli jesteście zainteresowanymi hutnikami, no to więcej informacji znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. I ostatnia propozycja odbędzie się w Fabryce Kultury Zgrzyt. Tym razem mówimy o koncercie w ramach Tribute to Iron Maiden, The Legacy, Killers Can Wait Tour 2026. Koncert w ramach 40-lecia wydania legendarnego krążka Somewhere in Time, więc jeżeli jesteście ogromnymi słuchaczami formacji Iron Maiden, no to ponownie zachęcam was do sprawdzenia tego wydarzenia. Więcej informacji na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

Rzeczywiście, nie ma z czego się śmiać, bo zostało nam 9 minut do 18, a co za tym idzie, zamykamy dzisiejsze godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Zachęcam Was, żebyście jeszcze z nami zostali po godzinie 18, wydarzenia oraz serwis sportowy, no i też zapraszam Was na godzinę 19, audycję z roku na rok. A przy mikrofonie był Jakub Gryz. Do usłyszenia już za niecałą godzinkę i 10 minut.

0: sobotę uczestnicy meczu mogą liczyć na dodatkowe kursy komunikacji miejskiej. O tym za chwilę. Powiemy także o zmianach w polskiej edukacji. Wybiła 18. To pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Kibice wybierający się w sobotę na mecz piłki nożnej na Motor Lublin Arena nie muszą martwić się o powrót do domu. Po spotkaniu miejskie autobusy i trolejbusy wykonają dodatkowe kursy. Pojazdy zostaną podstawione około godziny 22. Będą oczekiwać na uczestników w wyznaczonych miejscach.
1: Linia numer 161 w kierunku Poręba w Zatoce Przystankowej Arena Lublin na żądanie 01 będzie oczekiwała na Lubelskiego Lipca 80 przy Arenie Lublin. Linie numer 158 i 160 odpowiednio w kierunkach Felin i Poręba oczekiwać będą w Zatoce Przystankowej Arena Lublin na żądanie 02 na Lubelskiego Lipca 80 przed wiaduktem.
0: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Ponadto linie 13 i 34 w kierunkach Nasturcjowa i Koncertowa będą oczekiwać przed skrzyżowaniem Lubelskiego Lipca 80 i Stadionową na pasie Lubelskiego Lipca 80 do skrętu w prawo w ulicę Stadionową. Odjazdy pojazdów na miejscu wydarzenia będą koordynować służby. Spada liczba dzieci w przedszkolach. Jakie zmiany zachodzą w polskiej edukacji? Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w szkołach podstawowych uczyło się ponad 3 miliony dzieci, czyli o 1,4% więcej niż rok wcześniej, mimo że liczba placówek spadła. Wśród szkół średnich największą popularnością cieszyły się licea, do których uczęszczało prawie 900 tysięcy uczniów. O kosztach związanych z kształceniem mówi Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
2: Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie wyniosły w 2025 roku ponad 169 miliardów złotych, co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych.
0: Zmiany widać również w szkolnictwie branżowym. Liczba uczniów szkół pierwszego stopnia zmniejszyła się o 10,2%. W technikach najczęściej wybierane były kierunki związane z technologiami teleinformacyjnymi oraz inżynierią i techniką. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jaki związek mają doświadczenia utraty, oswajania i nadziei z domem? Przed nami wernisaż wystawy inspirowanej książką U z dwiema kropkami Katarzyny Minasowicz. Mimo że historia jest zakorzeniona w losach powojennego Wrocławia, to tak naprawdę opowiada o każdym, kto kiedykolwiek musiał coś zaczynać od nowa. To opowieść o tym, jak miejsce, gdzie krok po kroku budujemy poczucie przynależności, staje się domem. Ekspozycja skłoni odbiorców do zadania sobie pytania, czym naprawdę jest dom i dlaczego chcemy do niego wracać. Na wernisaż pójdziemy w najbliższy piątek na godzinę 18 do Domu Słów. Wystawa będzie dostępna do 31 grudnia, a od 25 września także plenerowo w Ogrodzie Saskim.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Pomimo kontrowersji sędziowskich w 1.16 STS Pucharu Polski zameldował się Motor Lublin. Piłkarze Mariusza Misiury pokonali przed własną publicznością Legię Warszawa 3-0.
4: Z mojej perspektywy w sumie nie wiem, co tam się wydarzyło, bo byłem gdzieś tam blisko. Nie dotknąłem tego bramkarza, rozmawiałem gdzieś tam z obrońcą Legii w trakcie spotkania. Mówi, że bardziej wpadł niego, więc nie wiem, czego się tam doszukali. Dopiero zobaczę tą sytuację, jak wrócę do szatni i będę mógł sobie ją ocenić. Myślę, że dobry mecz z naszej strony. Mieliśmy moim zdaniem kontrolę od początku do końca w tym meczu, szybko strzelona bramka, później kolejna i myślę, że ten mecz w pełni był pod nasze dyktando i to zwycięstwo 3-0 jest w pełni zasłużone.
3: Mówił po meczu zdobywca pierwszej bramki dla Motoru Karol Czubak. Stołeczna drużyna bardzo szybko będzie miała jednak okazję na rewanż. Już w najbliższą sobotę obie ekipy zmierzą się na Motor Lublin Arenie w ramach siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz zaplanowany jest na godzinę 20:15. Przejdźmy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin wygrał na wyjeździe z Elmas KPS ARP Radom 36-23. Po wygranej w Superpucharze Polski szczypiornistki z Lublina zaliczyły zwycięską inaugurację sezonu wysoko, pokonując Beniaminka Lotto Superligi Kobiet.
5: Uważam, że był to mecz pod naszą kontrolą, ale no było kilka błędów, które nie powinny się przydarzyć, no i to jest prawda. Nie wiem, z czego to wynika, dalej się zgrywamy. Myślę, że po prostu trochę zabrakło nam tej koncentracji do samego końca i to dlatego. Bardzo się cieszę, że dostałam szansę wejścia na boisko i że mogłam po prostu pokazać, jaką jestem wartościową zawodniczką dla tego zespołu i że mogłam po prostu dołożyć swoją cegiełkę. Mam nadzieję, że takich szans będzie więcej, no i po prostu cieszę się z wygranej.
3: Mówiła po spotkaniu MVP zawodów Oliwia Domagalska. Kolejny mecz podopieczne Pawła Tetelewskiego rozegrają 11 września w lubelskiej hali Globus. Rywalkami biało-zielonych w spotkaniu ligowym będzie Galiczanka Lwów. Na koniec tenis. Wczoraj swoje mecze w pierwszej rundzie US Open rozpoczęły Magdalena Fręch oraz Magda Linet. Niestety warunki atmosferyczne nie pozwoliły biało-czerwonym dokończyć swoich zmagań. Kontynuacja meczów Polek ma nastąpić dzisiaj w nocy. Fręch remisuje z Iwą Jowicz 4-4, natomiast Linet przegrała z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones pierwszego seta 4-6. Bez względu na pogodę dzisiaj wieczorem zagra na pewno Hubert Hurkacz. Mecz Hubiego z rozstawionym z numerem 8 Amerykaninem Benem Sheltonem zaplanowano na 19:30 czasu polskiego. Natomiast Kamil Majchrzak w nocy ze środy na czwartek zmierzy się z rozstawionym z numerem 22 Valentinem Wacherotem.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 18 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

0: za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Ice Age i Forever w audycji z roku na rok. Mamy aktualnie 5 minut po godzinie 19, także rozpoczynamy dzisiejszy rok. Który, Kuba?
1: 2014. Dzień dobry, wieczór, witam.
0: No właśnie, witamy, witamy. Dzisiaj przed mikrofonem, tak jak zawsze, Jakub Gryz
1: i Agnieszka Piechota. Na zawsze w naszych sercach zespół Ice Age Forever, to z płyty Plowing Into the Field of Love i od tego zaczynamy. Jak graliśmy ich ostatni raz, to wspominałeś, że oni brzmią trochę jak Nick Cave, tylko że jako zespół punkowy.
0: Tak.
1: No to na tym albumie już całkowity Nick Cave jest.
0: No, właśnie
1: ja powiem, tylko dodam tak, że wokalista wygląda tak, jak brzmi.
0: Tak? Tak. Nawet tego nie sprawdzam, nigdy nie patrzyłam. Czasami mam tak, że sprawdzam, jak artyści rzeczywiście wyglądają, ale tutaj nie miałam takiego przypadku. No, generalnie Forever pochodzi z trzeciego albumu tego duńskiego zespołu, a to tego też nie wiedziałam, że oni są zdani. Zapomniałam o tym.
1: W ogóle oni mają śmieszną sytuację, bo oni tak jak wspominaliśmy chyba 3 tygodnie temu, oni zaczynali w podziemiu w Kopenhadze, no ale oni bardzo chcieli uciec z tego podziemia, bo im się nie spodobało to, że to podziemie ich szufladkowało.
0: Okay.
1: I sobie po prostu chcieli znaleźć majora, żeby ich wydawał. Fajny pomysł.
0: No i klasa. Generalnie to jest album, który może spodoba się wielu osobom, które nie wiedzą, co w tym momencie robią w swoim życiu, bo tytuł tego albumu, jak i wszystkie piosenki można tak naprawdę interpretować jako taką metaforę poszukiwania swojego miejsca i próby odnalezienia takiego swojego sensu w życiu po prostu, bo ja sobie przesłuchałam tego całego albumu i rzeczywiście te teksty mają taki klimat, także jeżeli nie wiecie, co ze sobą robicie, no to ja bym
1: odpalacie
0: raczej,
1: Ice Age.
0: No, trzeba sobie przesłuchać. Dobra, my przechodzimy dalej, bo mamy dzisiaj dla was naprawdę sporo propozycji. Jack White za
1: garaże,
0: chwilę.
1: Tak zwane. Lazaretto za chwilę z płyty pod tym samym tytułem. Co można powiedzieć? Jack White.
0: Drugi solowy album Jacka White'a tutaj. Tak samo nazwany Lazaretto.
1: Znaczy ja teraz żartuję sobie, że Jack White w Jack White'cie, ale to rzeczywiście jest prawda, do czego sam się przyznał że w którymś wywiadzie, że sesje nagraniowe, a przynajmniej cały zamysł tej płyty muzycznie był taki, żeby po prostu powtórzyć Blunderbuss w dużej mierze.
0: Tak, masz rację. A tytuł w ogóle, z tego co czytałam, to właśnie Lazaretto to oznacza takie miejsce izolacji dla osób, które są albo podejrzane o chorobę zakaźną, albo ogólnie są jakby niebezpieczne dla społeczeństwa.
1: Jaka choroba zakaźna?
0: Nie wiem, różne są.
1: Różne są.
0: Są różne, ale jak kogoś takiego spotkasz, to go właśnie zamykasz w takim miejscu, żeby ciebie nie zaraził. Także trochę taka izolatka. I o tym też jest w większości ta piosenka. Ja lubię w sumie czytać te teksty, jak pewnie nasi słuchacze zauważyli, i wyciągać z tego, co oni tam stworzyli. Tak, przekaz. Album właśnie z 2014 roku i tu jest bardzo dużo takich charakterystycznych, mocno przesterowanych gitar i są mega gwałtowne zmiany tempa. I to słychać w całym albumie, co też jest dla niego w sumie charakterystyczne, ale wydaje mi się, że bardziej Jack White'owego albumu niż ten to chyba
1: Agnieszka,
0: nie ma.
1: Agnieszka, wspaniały research zrobiłaś, ale pora w ogóle przesłuchać tę muzykę.
0: No dobra, Jack White. Koniec gadania.

0: a tego zespołu nie graliśmy już naprawdę dawno. Mastodon w audycji z roku na rok. Kawałek The Marlowe z ich płyty Once More Round the Sun. I jak już kiedyś wspominaliśmy, no albo jak znacie po prostu twórczość Mastodona, no to jak zawsze jest jakiś główny motyw wokół ich płyty, to zaskakujące jest to teraz, że słońce nie jest tym głównym motywem, tylko śmierć. Mm-hmm. A przynajmniej tak jeden z członków zespołu wspominał.
1: Tak, a co najzabawniejsze, to jest jeden z najbardziej przystępnych tak naprawdę piosenek od zespołu Mastodon. Ja widziałam ich w tym roku podczas Mystic Festivalu na żywo. Powiem wam, że naprawdę, zaufajcie mi, to jest najbardziej przystępna piosenka zespołu Mastodon. Osoby, które widziały, co tam się działo w Pogo po prostu, to krzyżyk na drogę, jeżeli ktoś tam przetrwał. Generalnie teraz do tego utworu jest też bardzo ciekawy, on jest mocno surrealistyczny i tam jest dużo tańca, tam jest taka estetyka nawiązująca też do hip-hopu, co w latach tych takich 2000-nastych.
0: No to był temat tabu.
1: Tak, to był generalnie temat tabu, ale to wracało właśnie. Ale nie używało się tego właśnie w muzyce metalowej, rockowej, chyba że to był nu metal, który już tam wtedy w 2014 roku przeszedł do lamusa i raczej nikt o tym za bardzo nie wspominał. Także tutaj jest bardzo ciekawa propozycja od zespołu Mastodon, a kolejna propozycja od nas będzie równie ciekawa.
0: Złodziejaszki pojawi się.
1: Tak, tylko w ogóle zmieniamy klimat totalnie.
0: Przeskok.
1: Tak, Nothing But Thieves za chwilę z ich epką Graveyard Whistling. I kawałek, który dla was wybraliśmy, to jest Itch. I to pochodzi właśnie z tych ich najwcześniejszego okresu działalności. Oni dopiero tak naprawdę zaczynali tworzyć muzykę.
0: Tak, zresztą ten kawałek, który sobie przesłuchamy, pojawia się jeszcze na ich debiucie z 2015 roku.
1: Tak, tak, tak, tak, bo później cała właśnie, to jest z epki, a w 2015 wychodzi cały wielki album. On jest w ogóle cudowny, no i wokalista Connor Mason tutaj pokazuje, jak bardzo szeroki zakres wokalny on ma. Ten zespół jest moim zdaniem wybitny i pod względem, jeżeli chodzi o instrumenty, a wokal to po prostu wymiata.
0: Podpisuję się pod tym. Nie mam tutaj kartki ani długopisa żadnego, ale podpisuję się pod tym.
1: Po prostu posłuchajmy tego, bo na żywo brzmiał jeszcze lepiej, o dziwo.

0: Boże, jakie to było dobre. Royal Blood i Loose Change.
1: I te monety, które spadają na sam koniec. To niesamowite sprawa. To jest kawałek z ich debiutu. Sporo debiutantów, można powiedzieć, że w ramach naszej dzisiejszej audycji. To jest zespół z Wielkiej Brytanii, który gra muzykę specyficzną. To znaczy, to jest u swoich podstaw hard rock, no klasyczny, ale jest, nie wiem, czy zauważyłaś, takiego trochę stoner rocka. Tylko
0: bluesu też, bluesu w tym też jest. Dużo, sporo.
1: Ale zaserwowane jest to w taki bardzo przystępny sposób, że dla, powiedzmy, przeciętnego ucha no nie wyłapie tego, że to jest stoner albo blues.
0: No tak, ale to prawda, to jest bardzo przystępne, ale w ogóle te kolejne albumy, jak będziemy ich słuchać, to tam jest tylko, moim zdaniem, coraz lepiej.
1: To prawda, podpisuję się.
0: Tam jest coraz lepiej i każde kolejne piosenki, które oni wydają, są coraz ciekawsze, a ich jest chyba dwójka w ogóle tylko.
1: Tak, to jest duet.
0: Najśmieszniejsze, że tam jest perkusista i basista i oni śpiewają i tyle.
1: No, garażowa muzyka bluesowa, można powiedzieć. Czego więcej potrzeba?
0: W ogóle na początku, jak ich słuchałam, to nie wiedziałam, że to są tylko dwie osoby, a potem sprawdziłam to i byłam w szoku.
1: Zaskoczenie. Bo jest pewnego rodzaju bogactwo produkcyjne. Nie w tym sensie, że jest masa instrumentów, ale przepych taki mały.
0: Tak, w sensie nie masz tych takich pustych przestrzeni, jak tego słuchasz,
1: dokładnie.
0: A po prostu chodzi o efekty, które są nałożone i na perkusję, i na ten bas, co daje po prostu taki efekt. Także świetne i wspaniałe. My już przechodzimy dalej, trochę chrześcijańskiego rocka teraz będzie. Flyleaf i Set Me On Fire. Z czego się śmiesz? To jest bardzo powszechne, że takie zespoły
1: chrześcijańskie. Nie, no przeskok po prostu jest specyficzny.
0: No jest specyficzny przeskok, ale to tak samo jak z P.O.D. Set Me On Fire jest takie bardziej melodyjne i radiowe. Świetny w ogóle damski wokal.
1: Tak,
0: ja
1: warto wspomnieć w ogóle,
0: zespół.
1: To jest kawałek z płyty Between the Stars i to jest też pierwszy album zespołu Flyleaf, na którym pojawia się inna wokalistka, konkretnie Kristen May. Wcześniej pojawiła się Lacey Strum.
0: Tak. No właśnie taki krótki okres pomiędzy dwoma etapami działalności tego zespołu. Co, powinniśmy tego chyba po prostu posłuchać, bo raz na jakiś czas też leci na naszej antenie.

0: of Mice and Men, kawałek Another You, to z płyty Restoring Force w audycji z roku na rok. Agnieszka, pytanie, jak wspominasz gimnazjum?
1: Tak jak tę piosenkę, bardzo dobrze.
0: To powiedz coś może o tej piosence albo gimnazjum.
1: Gimnazjum super. Pozdrawiam wszystkich z Lubartowa. A jeżeli chodzi o tą piosenkę, to pochodzi ona z trzeciego albumu Of Mice and Men, właśnie z 2014 roku. I to był chyba jeden z największych komercyjnych sukcesów tego zespołu, bo ona rzeczywiście była całkiem popularna. Ma sporo wyświetleń zarówno na YouTubie, jak i odsłuchań na platformach streamingowych. Nie jest to jakaś bardzo skomplikowana piosenka, bo refren, czysty wokal. Tutaj to nie jest jakieś za bardzo skomplikowane, ale chyba dzięki temu właśnie stało się takie popularne.
0: Właśnie prostocie jest chwytliwy na pewno ten kawałek.
1: Tak, no tutaj to takie przyjazne emo. No, tak bym powiedziała.
0: Lubimy. Pozdrawiamy gimnazjum z Bartowa.
1: Pozdrawiamy. Przechodzimy dalej.
0: O, bardzo ciekawy projekt.
1: Bitches Brew od Crosses. To jest bardzo ciekawy projekt Gino Moreno z Deftones i gitarzysty
0: Shona Lopeza. Z tak. zespołu Far. To jest projekt poboczny. Oni wydawali na początku lat 10, 11, 12, 13 takie małe epki dosłownie. Mm-hmm. No i w końcu wydali właściwie, można powiedzieć, kompilację, która właśnie jest z 2014 roku.
1: Bardzo elektroniczne.
0: Bardzo elektroniczne. To jest taki dark wave, bym powiedział, połączony z dream popem.
1: Ale on jest też minimalistyczny w swoim
0: Bardzo minimalistyczny. No. Taka muzyka, którą można przypuszczać, że Gino Moreno coś takiego nagrywał.
1: Albo słuchał. W domu, jak nie jęczy do mikrofonu, także posłuchajmy teraz.

0: Magda Marko i Chamber of Reflection w audycji Z Roku na Rok.
1: To z płyty Salad Days, muzyk, który jest nieprzewidywalny, bo jednego dnia może absolutnie nic nie robić, a następnego wrzucić 4 albumy, które trwają łącznie 10 godzin.
0: No, on jest trochę taki odklejony.
1: Jest szalony.
0: To tak jak Tame Impala ostatnio gadaliśmy. A o nim też gadaliśmy, że jego sąsiedzi mieli go tak dość i już po prostu nie wiedzieli, co mają z nim zrobić. To on był. No.
1: Magda Marko, to jest muzyka indie rockowa, ale taka wydaje mi psychodelicznym, łagodnym, trochę onirycznym. No muzyka letnia, na wakacje właściwie, które już się skończyły.
0: A ta piosenka w ogóle miała takie swoje drugie życie w internecie niedawno, bo były trendy na TikToku.
1: Oczywiście, no i też był motywem muzycznym audycja Letnia Bryza.
0: A to prawda.
1: To prawda, oczywiście. I następny album, zespół, kawałek, też będzie naprawdę dobry. I
0: Boże,
1: chyba nie skłamie.
0: Jezu, ja mam, przepraszam, to tak samo jak było u mnie wcześniej z grunge'em w latach 90. to zespół Lemon to jest moja po prostu obsesja. Kocham Igora Herbuta, jego wokal i w ogóle wszystko, co oni robią. Dobra, powiedz.
1: Dobrze grają.
0: Bo ja się zaraz zapowietrzę.
1: Co mam powiedzieć? Zespół Lemon już za chwilę zagra dla nas kawałek Spójrz, to jest z płyty Scarlet 2014, przypominam. Ale Agnieszka, ty jesteś ekspertką.
0: No mogliśmy wam puścić Scarlet, ale Scarlet chyba każdy zna, a Spójrz też bardzo często leciało, a to jest takie bardziej właśnie wakacyjne i przyjemne. No oni byli w tym programie Must Be The Music, wygrali go. Świetnie na żywo. No właśnie, kto ich słyszał, ten wie. Ale charakterystyczną taką bardzo cechą Herbuta jest to, jak ekspresyjny on po prostu jest w tym, jak śpiewa i jego dykcja. Także za chwilę
1: posłuchajmy
0: to już usłyszymy, a na pewno w przyszłości jeszcze będziemy ich słuchać.

0: Słaby, tylko po prostu nie mamy już czasu.
1: Prawda, debiutancki solowy album Artura Rojka. Bardzo przyjemny głos, artysta wybitny. Przechodzimy dalej. Co będzie za chwilę, Kuba?
0: Have a Nice Life, powrót.
1: O, to jest taka dobra piosenka.
0: Defenestration Song, to jest płyty The Unnatural World. Płyty, która nie jest może aż tak ciężka jak debiut, ale dalej ciężka.
1: Tak. Defenestracja to generalnie jest to wyrzucanie kogoś przez okno. I teraz będę mówiła, jakbym strzelała z rewolwera, bo nie mamy czasu. Moi drodzy, przed mikrofonem był Jakub Grys.
0: I Agnieszka Piechota.
1: Byliśmy w roku 2014, za tydzień 2015. Także zostańcie z nami pod numer 515-515-92. Możecie wysłać nam swoje propozycje. A my wam bardzo dziękujemy za dzisiejszy wieczór spędzony razem z nami. Za kilka sekund Hot Lab, tutaj Filip Lech już w studiu. Także moi drodzy, posłuchajcie sobie Have a Nice Life, a za chwilę Filipa. Pa, pa.
0: Na razie.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina 20, no a może to oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Oczywiście ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje dzisiaj Mateusz Wiak. Przed nami przegląd najnowszych informacji ze świata motorsportu. Audycję rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: A dzisiejsze motorsportowe newsy rozpoczynamy od informacji, że Isaac Adjar opuści nadchodzące Grand Prix Włoch na torze Monza. Jest to kontynuacja tego newsa, o którym wspominaliśmy już jakiś czas temu. Isaac Adjar z powodu kontuzji nadgarstka, której doznał podczas letniego treningu bokserskiego, opuścił Grand Prix Holandii już na torze Zandvoort. Nie pojawił się tam, znaczy pojawił się na torze, ale nie prowadził bolidu Red Bulla. No i świeża informacja dosłownie sprzed kilku godzin. Isaac Adjar również w wyścigu na torze Monza nie weźmie udziału. Jak się okazało, rehabilitacja po tej kontuzji przebiega troszeczkę dłużej niż wszyscy sobie tego by życzyli. No, Adjar nie chce ryzykować pogłębienia urazu, więc jeszcze na torze Monza nie zobaczymy Francuza. Być może już w kolejnym wyścigu na torze Madryng Isaac Adjar pojedzie, no ale na Moncy jeszcze go nie będzie. Ponoć przed podjęciem tej decyzji zawodnik konsultował się z mistrzem MotoGP Markiem Marquezem, który odradzał mu pośpiech w powrocie do rywalizacji. No co jak co, ale Mark Marquez to jest niestety zawodnik, który z tymi kontuzjami miał do czynienia w swojej karierze w ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie, więc no tutaj po tej poradzie hiszpańskiego mistrza Isaac Adjar jednak na Moncy się nie pojawi. No jest to, uważam, też taki trochę sytuacja, która papiery Isaaca Adjara w Formule 1 troszeczkę obniża, dlatego że no Isaac Adjar jest w tej chwili ósmy w klasyfikacji generalnej, jest trochę na ziemi niczyjej, no ale jest to kierowca Red Bulla, czołowego zespołu, no i gdyby układ gwiazd w Formule 1 ułożył się tak, że na przykład Isaac Adjar walczyłby o tytuł mistrzowski, gdzie no jak jesteś kierowcą Red Bulla, to jest to teoretycznie możliwe, liczyłby się każdy punkt, albo Red Bull walczyłby o tytuł mistrzowski w tabeli konstruktorów, no i Isaac Adjar nagle losowo łamie rękę w środku sezonu, nie jedzie w dwóch wyścigach, no jest to coś, co uważam, no nie wpływa pozytywnie na odbiór młodego Francuza. W głównym bolidzie austriackiej ekipy u boku Maxa Verstappena ponownie zastąpi go Liam Lawson, natomiast w miejsce Nowozelandczyka w Racing Bulls po raz kolejny pojedzie Yuki Tsunoda. Zawodnik potwierdził w oficjalnym komunikacie, że rekonwalescencja przebiega pomyślnie, no ale priorytetem pozostaje pełna sprawność zawodnika. Zarówno Lawson, jak i Tsunoda bardzo dobrze spisali się w swoich rolach dwa tygodnie temu. No a nadchodzący tradycyjny harmonogram bez sprintu na Moncy, też trochę łatwiejszy tor, myślę, że jeszcze bardziej może ułatwić zadanie Japończykowi i Nowozelandczykowi. Trzymamy kciuki, żeby chłopakom dobrze poszło na torze Monza, no i trzymamy kciuki, żeby Isaac Adjar tą kontuzję nadgarstka wyleczył jak najszybciej. Ferrari pokazało wyjątkowe malowanie na cześć Michaela Schumachera. Skuderia po raz kolejny przygotowała specjalny projekt malowania swojego bolidu na domowe zawody na Moncy. Jest to już taka trochę mała tradycja ekipy z Maranello, że zawsze gdzieś tam jakieś specjalne malowanie przygotowuje. No i w przeciwieństwie do tych kontrowersyjnych malowań z udziałem koloru niebieskiego, który mogliśmy oglądać czasem w Miami, no zazwyczaj te malowania z Moncy są ładne, przynajmniej mi się podobają. Tym razem w aranżacji tego wzoru Scuderia inspirowała się wielkimi sukcesami Michaela Schumachera. No osoby Schumiego no nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi Formuły 1. Legendarny Niemiec wywalczył 7 mistrzowskich tytułów, z czego 5 w barwach Ferrari. Jest to w zasadzie no, chyba największa legenda zespołu z Maranello, człowiek, który wygrał najwięcej wyścigów, najwięcej tytułów mistrzowskich zdobył. No ogólnie zawodnik głównie kojarzony z Scuderią. Czerwone barwy reprezentował w latach 1996-2006 i z racji okrągłych rocznic przypadających właśnie na ten sezon Ferrari postanowiło uhonorować go w wyjątkowy sposób. No, w ostatnich dniach prezentowało różne teasery przypominające o jego sukcesach z początku XXI wieku i nie tylko, a także zmodyfikowane z tej okazji kombinezony kierowców. Wreszcie ujawniło jakiś czas temu specjalnie przygotowaną kolorystykę samochodu SF26. Charakteryzuje się całkowicie czerwonym wzorem, bez białej pokrywy silnika, która jest używana w zasadzie od początku sezonu. Czcionka numerów nawiązuje do okresu tych czasów Michaela Schumachera. W całym projekcie nie mogło zabraknąć oczywiście podpisu. Nie wiem, czy to dobrze świadczy o tegorocznym malowaniu Ferrari, no ale to malowanie takie retro trochę w stylu powiedzmy tej połowy lat 90. uważam jest rewelacyjne, bardzo mi się podoba, jest dużo lepsze niż ten normalny główny projekt na ten sezon. Ja ogólnie nie jestem fanem tego łączenia czerwonego z białym na Ferrari, uważam, że zawsze powinno być więcej czerwieni, ewentualnie jakaś tam czerni żółć, dlatego być może ten tegoroczny wzór SF26 nie za bardzo mi przypada do gustu, ale to co Ferrari zaprezentowało przy okazji wyścigu na Moncy uważam jest śliczne, no i z takim właśnie, w takim wyjątkowym malowaniu Charles Leclerc i Lewis Hamilton będą już w ten weekend jeździć na torze Monza. Wyścig oczywiście w standardowych godzinach, takich jak wyścigi w Europie, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, prognoza pogody nie zapowiada upałów, no i Ferrari szykuje jakiś tam pakiet kolejny poprawek, dodatkowo Kimi Antonelli, o czym mówiliśmy już przed tygodniem, będzie ruszał z końca stawki, więc no, kto wie, czy to można powiedzieć legendarne malowanie Michaela Schumachera akurat na tej Monce Ferrari nie przyniesie szczęścia. No i segment motorsportowe newsy. Kończymy informacją ze świata MotoGP. Izan Guevara będzie jeździł w barwach Pramaka w MotoGP w 2027 roku. Guevara został oficjalnie ogłoszony zawodnikiem satelickiego zespołu Pramac Racing w MotoGP. Jest to satelicki zespół przez lata kojarzony z Ducati, no chociażby w barwach Pramaka tytuł mistrzowski w 2024 roku wywalczył Jorge Martin. No z tą różnicą, że Pramak wtedy był jeszcze zaopatrywany w zasadzie w motocykle przez Ducati. Od zeszłego roku no tutaj nawiązali współpracę z Yamahą, no i no co tu dużo mówić, no przesiadka z Ducati na Yamahę, no można było się spodziewać, że będzie to się wiązało z obniżeniem lotów sportowo. No ale w przyszłym roku będziemy mieli nowe rozdanie w MotoGP. Kto wie, czy to Yamaha nie zaprezentuje najlepszego motocykla. Guevara będzie jeździł w Pramaku u boku Topraka Razgatioglu i zastąpi tam doświadczonego zawodnika, można powiedzieć, że już taką małą legendę ostatniej dekady w królowej sportów motocyklowych, a więc Jacka Millera. 22-letni Hiszpan ma na swoim koncie Mistrzostwo Świata Moto3 w 2022 roku, więc już jakiś czas temu. Jest wychowankiem włoskiej ekipy Pramak i po dwóch trudniejszych sezonach w Moto2 odzyskał formę, włączył się tutaj do walki o tytuł, jest bodajże wiceliderem klasyfikacji generalnej, wygrał wyścig we Francji, kilka razy stawał na podium. Pramak i Yamaha oczywiście docenili dojrzałość i etykę pracy młodego kierowcy, uznając go za idealną inwestycję w przyszłość, szczególnie w kontekście nadchodzących zmian przepisów technicznych w 2027 roku, to możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie zespołu Pramac. Sam zawodnik przyznał, że awans do MotoGP to spełnienie jego marzeń. No, ciężko by było oczekiwać innej wypowiedzi od niego. Jednak przed zmianą serii pozostaje skupiony na walce o zwycięstwo w Moto2. No jednak lepiej jest przyjść do królewskiej kategorii jako mistrz Moto2 niż wicemistrz. Dotychczasowy zawodnik zespołu Pramac Yamaha, Jack Miller, najprawdopodobniej przeniesie się do fabrycznej ekipy Yamahy w wyścigach World World Series Superbike. A w samej stawce MotoGP zostały już tylko dwa wolne miejsca. Dwa miejsca, które nie mieliśmy jeszcze oficjalnego komunikatu, więc całkiem szybko zapełniła się ta stawka. Nie wiemy jeszcze, kto w zespole Tech 3 na KTM-ie będzie partnerem Luki Mariniego. Nie mamy też 100% pewności w ekipie VR46, kto będzie tam jeździł razem z Ferminem Aldegerem. Przez ostatnie tygodnie wydawało się pewne, że ten fotel zajmie aktualny lider, taki zdecydowany lider kategorii Superbike'a, więc Nicolò Bulega, ale ponoć właściciel zespołu Valentino Rossi dosyć mocno nalega na to, żeby pomimo kiepskich wyników w tym roku, żeby Franco Morbidelli, jego kumpel i jeden z pierwszych w zasadzie wychowanków, pozostał w barwach VR46, więc tutaj jeszcze mamy możliwe niespodzianki. Tak samo nie wiemy, kto w Tech 3 będzie jeździł. Mówi się, że Senna Agius ma tutaj w zasadzie pewne miejsce, no ale też w ostatnich dniach mówi się, że także lider aktualny Moto2, Manuel Gonzalez, wciąż jest w grze o to miejsce, więc no tutaj te dwa ostatnie wolne fotele na przyszły sezon w MotoGP jeszcze tutaj mogą być jakieś niespodzianki. Wciąż czekamy na oficjalne informacje, kto dopełni stawkę królowej sportów motocyklowych w przyszłym roku. Na tym kończymy segment Motorsportowe Newsy. Hot Lap wróci po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do programu Hot Lab i przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: No i na początku, w pierwszej części tego segmentu, porozmawiamy sobie na temat wyścigów długodystansowych WEC, które wracają po wakacyjnej przerwie, a skoro WEC, no to doskonale znany i lubiany Damian Siodłowski. Witaj, Damian.
2: Witaj, Filipie.
1: No właśnie, WEC wraca po wakacjach trochę tak jak my. Powiedz, czy w ciągu tych kilku ostatnich tygodni mieliśmy jakieś gorące, ciekawe informacje związane z długodystansowymi mistrzostwami świata, czy jednak mieliśmy taki mocny sezon ogórkowy?
2: Raczej ogórkowy, ale wydarzyło się jednak też parę ciekawych rzeczy, między innymi Ford w końcu odpalił oraz przetestował na torze Paul Ricard we Francji swój hypercar. Odbyło się to 17 sierpnia. Widać, że tam dobrze to wygląda. Powoli już zaczynają rozwój oraz test wszystkich innych swoich części hypercara, więc tutaj widać, że na razie ten rozwój idzie właśnie w dobrą stronę. Następna z informacji to to, że Peugeot potwierdza, że dalej będą rozwijać jednak swój hypercar. Skupią się dalej na swojej platformie 9X8. Nie będą rozpoczynać nowego projektu, dalej będą skupiać się na tym i dalej go ewoluować. No tak naprawdę ten samochód już niczym nie przypomina tym, czym startował jeszcze parę lat temu w tej serii, więc to pozytywna informacja. Może Francuzi się w końcu odnajdą w tej serii i pójdzie im lepiej. Samochód ten na przestrzeni kilku lat stał tak naprawdę tylko 4 razy na podium, nie wygrali jeszcze żadnego wyścigu, więc czekamy, liczymy, że się uda, no bo oni dalej mają ambicje i chcą stanąć jednak na tym najwyższym podium i włączyć się do walki o mistrzostwo. Działo się dość mało w serii, ponieważ wyścigi długodystansowe się tak naprawdę nie kończą. Wszyscy przenieśli się w tym momencie na wyścigi na ELMS, który tak na przykład wygrał Inter Europol Competition, który także ogłosił jedną z ciekawszych informacji, mianowicie to, że w nowej erze LMP2, zaczynającej się już w 2028 roku, przesiądą się na samochód marki Ligier. Będzie to JSP228. Jest to troszeczkę zaskakujące, jest to jedna z trzech ekip, która aktualnie potwierdziła, że przesiądą się na właśnie Ligiera. No w tej erze, podczas tych regulacji, stawkę LMP2 tak naprawdę zdominowała Oreca 07. Oni praktycznie wszystkie zespoły korzystają tylko i wyłącznie z tej bazy. Ligier występował dalej do 2024-2023 roku w pojedynczych zespołach, które dopiero zaczynały, ponieważ była to tania alternatywa. No ale teraz z tymi nowymi regulacjami mają szansę na nowe rozpoczęcie. Inter Europol jest jednak tą bardzo dobrą ekipą, topową ekipą, jeżeli chodzi o wszystkie serie wyścigowe długodystansowe, w szczególności w kategorii LMP2, więc prawdopodobnie wiedzą, co robią i wydaje się to raczej ciekawym rozwiązaniem.
1: Damian, bo nie mówiliśmy o tym wcześniej w programie Hot Lab. Ta nowa era, ta nowa generacja w klasie LMP2, która, tak jak mówiłeś, debiutuje już w sezonie 2028. Powiedz nam tutaj, słuchaczom, pokrótce, czym to wszystko się będzie charakteryzowało, czym będą te nowe LMP2 różniły się od tych starych, dobrze znanych, no i też takich, które dobrze się kojarzą oczywiście polskim kibicom.
2: Zacznijmy od tego, że FIA próbuje dostosować klasę LMP2 do tak naprawdę nowych realiów, w jakich ona się znalazła. Kiedy weszły samochody typu hypercar, LMP2 wyglądało wręcz, można powiedzieć, za dobrze na ich tle. Wiele samochodów...
1: Słyszeliśmy tę historię, że LMP2 były sztucznie zwalniane, żeby nie być szybsze od tych pierwszych hypercarów. Były takie historie.
2: Dokładnie, no wyjazdy pierwszych tam Toyot i tak dalej, no wyglądały tragicznie, gdzie zespoły bardzo słabe z klasy LMP2 potrafiły właśnie o parę sekund nawet przebijać te hypercary, więc no to wyglądało troszeczkę gorzej. No też ważną kwestią jest to, żeby pozbyć się tej dominacji Oreki, tak? No Oreca 07 dominuje klasę LMP2. Aktualnie, jeżeli spojrzymy wstecz na Le Mans, które działo się w tym roku, to tak naprawdę nie było tam żadnego innego samochodu w klasie LMP2 poza Oreca 07. jeszcze parę lat temu mieliśmy parę tak naprawdę tych samochodów, ponieważ był to Multilac MK30, Dallara P217, czy też właśnie wcześniej wspomniany Ligier JS P217. No, były to gorsze projekty, one powoli były zamykane, nikt tak naprawdę nie chciał nimi jeździć, no, reka spisywała się najlepiej. No i tutaj właśnie pojawia się ta rewolucja. LMP2 jest zaprojektowane na to, aby osiągi były dobre, żeby rozwijać te osiągi, a nie żeby zwalniać obecne konstrukcje. Po prostu jest to zrobione od nowa. Samochody na przykład będą lżejsze, ale tak naprawdę będą miały troszeczkę mniejsze silniki. Będą miały inną moc, inną maksymalną prędkość oraz moc. Inne pakiety aerodynamiczne, jak wiemy, teraz jest parę z wysoką czy też niską siłą docisku, no a na przykład LMP2 teraz przejdzie taką rewolucję, że będzie miał tylko jeden ten pakiet. Regulację docisku będzie można tylko i wyłącznie z przodu, a nie z przodu i z tyłu. Będzie inna szerokość opon, prędkość maksymalna także się znacznie zmniejszy, ponieważ aż o 20 km na godzinę, więc są to może takie troszeczkę kosmetyczne zmiany, ale jeżeli chodzi o całość serii, to zrobi to dużą różnicę, bardzo dużą różnicę.
1: Jesteś fanem tych nowych zmian, czy patrzysz na nie sceptycznym okiem?
2: Generalnie jestem fanem, no bo chciałbym jednak zobaczyć kilka konstrukcji, które walczą o wygraną właśnie w seriach LMP2, więc jak najbardziej jestem fanem. Nie jestem za to fanem tego, że tak jak mówiłem wcześniej, no te samochody są spowalniane, tak? No wiemy, że aktualne LMP2 jest o wiele szybsze niż nawet to, co aktualnie widzimy w wyścigach WEC czy też ELMS, więc szkoda, że jest to właśnie tak troszeczkę w sztuczny sposób zaniżane, no ale miejmy nadzieję, że nowe konstrukcje pozwolą jednak ponownie w dobry sposób się rozwijać i może powtórzą jakiś magiczny sposób i wygrają na przykład Le Mans, tak jak przed laty klasy LMG pod LMGT potrafiły wygrywać nawet Le Mans, tak? Więc liczymy, że ponownie się to zdarzy.
1: No i liczymy też, że w tej nowej erze LMP2, nasz Inter Europol Competition odnajdzie się równie dobrze, jak odnajduje się obecnie. Dobrze, zostawmy już LMP2, wróćmy do WEC-a. Przed nami wyścig Lone Star na torze w Austin. Czy lubisz ten obiekt?
2: Tak. Najczęściej daje nam fajne ściganie, długie, proste, parę łuków, szybkie zakręty, wolne zakręty, jest nam wszystko, tor lewoskrętny, więc także super. Ściganie często jest fajne, no a jeżeli chodzi o wyścigi długodystansowe, to akurat tam ściganie jest bardzo fajne, bo nie można nawet się domyślić, gdzie kierowcy mogą znaleźć jakieś miejsce, żeby wyprzedzić swojego przeciwnika.
1: Czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o rywalizację? Nie mów na razie o układzie stawki, a o tym trochę jak ten wyścig będzie wyglądał. Czy liczysz, że to będą raczej takie taktyczne szachy, czy może trochę walki w koło więcej będzie na torze w Austin?
2: Tak naprawdę w tym momencie czekamy na potwierdzenie pogody. Jeszcze tak naprawdę na początku tygodnia zapowiadało się, że będzie prawie 40 stopni. No tor jednak Circuit of the Americas troszeczkę w wyścigach długodystansowych nie jest tym prostym torem, jeżeli o to chodzi. Jest to tor bardzo wymagający. No ale wracając do tej pogody, to w tym momencie się to już odwróciło. W piątek ma być bardzo intensywna burza. Później temperatura ma spaść do 30 stopni, więc to się różni. Zobaczymy, czy nie będzie opadów, czy też będzie bardzo ciepło. No zobaczymy. Zwykle jest to tor jednak skupiony troszeczkę bardziej na strategię, ponieważ ciężko na nim zadbać o opony.
1: W poprzednich latach Circuit of the Americas w Austin w Teksasie był dość łaskawy dla ekipy Ferrari 83, ekipy Roberta Kubicy. Było tam zwycięstwo, było tam pole position. Czy w tym sezonie, biorąc pod uwagę te wszystkie, no, że tak powiem, cyrki związane z Balance of Performance w Ferrari, znowu może tak być, że gdzieś tam w tym Austin nasza załoga wystrzeli?
2: jest na to jakaś szansa, może niekoniecznie duża, no bo widzimy, że ten sezon jednak nie układa się po myśli ekipy 83, więc tutaj mogą być jakieś zawirowania. Natomiast balance of performance na pewno zadziała. Wiemy, że topowe ekipy aktualnie będą spowalniane, czy to Toyota, czy to BMW, czy też Cadillac, chociaż oni liczą akurat na dobry rezultat w tym wyścigu. No to wydaje mi się, że 83 może gdzieś się zakręcić, niekoniecznie raczej będą wśród faworytów, ale no zobaczymy, są to długie wyścigi, życzymy im powodzenia.
1: W długim dystansie wszystko zdarzyć się może. No a kto będzie faworytem w klasie Hypercar? Wspominałeś, że Cadillac liczy, że u siebie zaliczy dobry występ, czy ktoś jeszcze?
2: BMW prawdopodobnie, być może numer 15, no bo jednak 20 znajduje się dość wysoko w kwalifikacji, ale ta 15 może troszeczkę zaskoczyć. Zobaczymy, czy jakaś Alpina się gdzieś tam nie zakręci, albo właśnie Cadillaki wcześniej wspomniane, jednak te Cadillaki i BMW stawiałbym w roli faworytów. Ferrari na pewno gdzieś się też pojawi blisko topowej piątki, więc to takie właśnie ekipy bym tu mniej więcej ustawił w topce.
1: A jak wygląda sytuacja w LMGT3? Kogo tutaj uważasz za swojego cichego faworyta? Albo może nie cichego, głośnego?
2: Podobnie troszeczkę jak właśnie w Hypercarze, ponieważ strzelałbym ekipy WRT od BMW, oni raczej dobrze sobie tam radzą. Ciekawi mnie sytuacja Corvetty, ponieważ ona czy to w Brazylii, czy to właśnie podczas Le Mans radziła sobie dobrze. Zobaczymy, czy tutaj jakieś BOP się na nich nie odbije, no ale wyglądali bardzo dobrze na przestrzeni całego sezonu, więc tutaj ich również bym do tego dopisał. No i lekkie zaskoczenie jednak tego sezonu, czyli ten Garage 10, czyli ekipę, która jeździ McLarenem, to właśnie tutaj te trzy ekipy bym gdzieś tutaj ustawił jako te mocne.
1: No i na koniec jeszcze powiedzmy sobie o godzinach poszczególnych sesji. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ten polski czas, no bo wiemy, ta różnica czasowa z Teksasem bywa złudna, jeżeli chodzi o to wszystko. Powiedz jeszcze krótko, jak to będzie wyglądało, żeby polscy kibice wiedzieli, o której siadać przed telewizorami.
2: Zaczniemy w piątek, klasycznie od pierwszego treningu, który odbędzie się o 18.30, później o 23.00 będzie drugi trening, w sobotę będzie trzeci trening o 18.00, a kwalifikacje rozpoczniemy o godzinie 22.00. No i tutaj przez to, że wyścig odbywa się właśnie w Stanach, no to w niedzielę rozpocznie się on o godzinie 20.00.
1: Także ci fani łeka wyścigów długodystansowych, no czeka ich długa noc z niedzieli na poniedziałek. Także, czy z soboty na niedzielę?
2: Z niedzieli na poniedziałek.
1: Z niedzieli na poniedziałek, dobrze powiedziałem. Na tym kończymy. Bardzo dziękuję, Damian, za jak zwykle fachową opowieść na temat wyścigów długodystansowych.
2: Ja jak zawsze dziękuję za zaproszenie.
1: Nie kończymy jeszcze audycji Hot Lap. Ona powróci po krótkiej przerwie. No a teraz zapraszamy na muzykę.
0: Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do programu Hot Lab i wracamy do segmentu
0: Inne serie.
1: No i opowiemy sobie teraz o Grand Prix Aragonii MotoGP. Tor Motorland Aragon, bardzo ciekawy obiekt, taki dosyć wyjątkowy, z długą prostą. Nie ma już dużo takich obiektów w kalendarzu i nie będzie w kalendarzu też Motorland Aragon, który znika z tego rozkładu na przyszły sezon. Będzie, jak to podaje MotoGP, oficjalnym torem rezerwowym, że gdyby jakieś tam dziwne sytuacje z kalendarzem zadziały się w przyszłym roku, no to na ewentualne zastępstwo jako pierwsze w kolejce będzie właśnie Motorland Aragon. Ciekawy tor w Hiszpanii. Jeszcze przed wyścigiem dostaliśmy dosyć szokującą informację, że Ai Ogura nie wystartuje, nie pojawi się w ogóle w Hiszpanii. Podczas treningu u siebie w Japonii nabawił się kontuzji nadgarstka, więc te nadgarstki w sierpniu pękają zawodnikom zarówno w Formuły 1, jak i MotoGP, a w przypadku Aja Ogury była to spora strata, dlatego że Japończyk przed tym wyścigiem zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Zawodnik ekipy Trackhouse przegrywał w generalce tylko z dwoma fabrycznymi zawodnikami Aprilia, więc Jorge Martinem i Marco Bezekim był w klasyfikacji generalnej przed Markiem Marquezem, przed Fabio Di Gianantonio, przed Pedro Agostą. Absolutnie Ai Ogura zalicza genialny sezon. No ja już tutaj mówiłem już parę tygodni temu, że Ai Ogura był moim zdaniem drugim najlepszym zawodnikiem tych ostatnich kilku weekendów. Zaraz po Marku Marquezie był zdecydowanie najsolidniejszym zawodnikiem na Aprili. Co prawda na Silverstone zwyciężył jego zespołowy kolega Raul Fernandez, ale z kolei Raul Fernandez przewrócił się w sprincie, gdzie dobre punkty zgarnął też Ogura, więc a z kolei Ogura przewrócił się w wyścigu głównym. No ale pomijając to, Ogura był bardzo takim zawodnikiem solidnie punktującym, nie wypadającym raczej gdzieś tam z czołowej piątki, przynajmniej w tych ostatnich wyścigach, nawet z czołowej trójki. Był mocnym kandydatem do tytułu, no i powiem szczerze, że uważałem, że to może być taki czarny koń tego sezonu, zawodnik, którego nikt się nie spodziewał, że o ten tytuł będzie walczył. No i uważam, że też w tym wyścigu brakowało trochę Aja Ogury, przede wszystkim tego jego kapitalnego zarządzania oponami, tego, że on praktycznie w każdym wyścigu w samej końcówce jest najszybszym zawodnikiem na torze i wyprzedza kolejnych rywali z dużą łatwością. Dużym faworytem od początku wydawał się Marc Marquez, gdyż Motorland Aragon to tor lewoskrętny, a jak wiemy, no z tą prawą ręką Marca Marqueza są duże problemy od lat. No i on na takich obiektach zawsze bryluje. Jego torem był Balaton Park lewoskrętny, Sachsenring lewoskrętny, no i Motorland Aragon lewoskrętny to jest kolejny taki bastion hiszpańskiego asa. W różnych kategoriach wygrywał na nim już 8 razy. No i no tutaj bardziej to był jeden z tych wyścigów, z tych kilku torów w kalendarzu, gdzie pytanie brzmiało, czy ktoś będzie w stanie powstrzymać Marca Marqueza przed wygraną. No i wydawało się, że będzie w stanie, no bo w kwalifikacjach dosyć, no nie wiem, czy możemy powiedzieć niespodziewanie, no ale mimo wszystko pewnym zaskoczeniem było pole position Marco Bezekiego na Aprili. O 89 tysięcznych wyprzedził Marca Marqueza, więc niewiele, no ale jednak to Aprilia była górą w tym starciu kwalifikacyjnym. Trzecie miejsce w czasówce dla Alexa Marqueza, dalej kolejne dwie Aprilie, Raul Fernandez i Jorge Martin, no i brakowało trochę w tej mieszance Aja Ogury, dalej Pedro Acosta, Fabio Di Gian Antonio, Peko Baniaja, Joan Zarco. Tutaj o tym trzeba jeszcze wspomnieć. Joan Zarco wracający po kilku miesiącach przerwy po tym okropnym wypadku, gdzie wkręciło mu nogę w motocykl Baniai. Kilka miesięcy przerwy Joana Zarco wrócił na motocykl, no i na tej Hondzie zakwalifikował się na 9. miejscu, więc no można powiedzieć, że z przytupem wraca do głównej serii Francuz. Pierwszą dziesiątkę zamyka jego zespołowy partner z Hondy, a więc młody Brazylijczyk Diogo Moreira. Przechodzimy teraz do sprintu, który odbywał się w sobotę. No i tutaj ciekawa sytuacja była na starcie, bo Marc Marquez wydawało się, że wystartował słabo. Marco Bezzecchi ruszył świetnie z miejsca. No i tutaj mogło się wydawać, że no okej, Bezzecchi dowiezie to do mety, no ale dosyć dziwny błąd popełnił w pierwszym zakręcie, jakby całkowicie wytracił prędkość. No i w tej jedynce wyprzedził go i Mark, i Alex Marquez. Dwa Marquezy wyprzedziły w jedynce Marco Bezzecchiego, który spadł na trzecią pozycję. No i w zasadzie już od tamtej pory wiadomo było, że tutaj tylko i wyłącznie jakaś kraksa, jakiś błąd poważny albo awaria może Marquezowi zabrać zwycięstwo w tym sprincie, bo hiszpański dziewięciokrotny mistrz świata no w zasadzie w pełni kontrolował wydarzenia na torze, jechał sobie do mety, tutaj w zasadzie kontrolując tempo. No, za jego plecami dojechał Alex Marquez, więc trochę powrót do zeszłego sezonu, gdzie właśnie w takiej kolejności większość wyścigów nam się zakończyła. Trzeci ostatecznie w tym sprincie był Marco Bezzecchi. Czwarty Pedro Acosta, który całkiem niezłe tempo pokazywał nam, zwłaszcza w końcówce, gdzie najpierw wyprzedził Jorge Martin, potem odjechał mu na kilka sekund, no i w końcówce zaczął tutaj mocno cisnąć Bezzecchiego, zaledwie 0,6 sekundy zanim ukończył ten wyścig. No i była to taka delikatna sugestia, że ten KTM Acosty nieźle spisuje się na motor Landaragon i że młody Hiszpan będzie groźny w rywalizacji. Za piątym Martinem dalej szósty Fermín Aldeguer, również wracający na motocykl po przerwie, po kontuzji kręgosłupa, Diogo Moreira, Raul Fernandez, ósmy i ostatni punkt za dziewiąte miejsce w sprincie do Joana Zarco, taki trochę cichy bohater wyścigu Grand Prix Aragonii. Przechodzimy wreszcie do wyścigu głównego na hiszpańskiej ziemi. No i tutaj nie bez problemów tym razem. Na starcie Marco Bezzecchi nie popełnił tego błędu w sprincie. Obronił się przed Marquezem. No i panowie stoczyli naprawdę rewelacyjnie wyglądający pojedynek na początku wyścigu. To oglądało się świetnie. To widać było, że wrócił ten Marco Bezzecchi z końcówki zeszłego i początku tego sezonu. Szybki, głodny, odważny, że te kilka fatalnych, żenująco słabych weekendów pozostawił już za nim. No i jednak ostatecznie Marquez wyprzedził Bezzecchiego na szóstym okrążeniu, no i od tamtej pory w swoim typowym stylu dla Motorland Aragon zaczął budować przewagę. Tutaj nieźle, już od początku nieźle jechał Pedro Acosta, który przebił się na trzecie miejsce. Wykorzystał walkę Marqueza z Bezzecchim. Tutaj trochę zagapił się w pewnym momencie Marco Bezzecchi, wyprzedził go Pedro Acosta i zaczął gonić Marca Marqueza. Tutaj no sam Mark mówił, że bardzo szybki w końcówce był Pedro Acosta i gdyby ten wyścig potrwał jeszcze kilka okrążeń dłużej, no to być może mielibyśmy fajną walkę koło w koło pomiędzy no przyszłorocznymi kolegami z fabrycznej ekipy Ducati. No ale ostatecznie takiej walki nie było, chociaż no sekunda i 0,7 tam mocno zbijał te dziesiąte części sekundy w końcówce Pedro Acosta. No ale ostatecznie wygrywa Marc Marquez, czyli zgarnia wszystko, co było do wygrania na Motorland Aragon. Zdobył i 12 punktów za zwycięstwo w sprincie i 25 punktów za zwycięstwo w wyścigu głównym. To jest gigantyczna zaliczka, biorąc pod uwagę, jak intensywny jest ten sezon i jak nieprzewidywalny. Drugi Pedro Acosta, trzeci Marco Bezzecchi, który no po tym pole position wywalczonym w kwalifikacjach, no to trzecie miejsce i w sprincie, i w wyścigu głównym, to chyba trochę... trochę zawód, aczkolwiek no, to nie był tor, który, na którym Aprilia szykowała się, że będzie mocna, więc może aż taki zawód to nie był. Czwarty Alex Marquez, niezły występ. Piąty znowu Jorge Martin. Tutaj Martinowi ewidentnie brakowało tempa. No, Martin skończył ten wyścig 12,5 sekundy za Markiem Marquezem. 9 sekund za 8, no 9 sekund, tak, za Marco Bezzecchi. Jak na standardy wyścigów MotoGP była to naprawdę spora strata. No i tu jest ten objaw, który mamy już od jakiegoś czasu, że po prostu Martina Torowi trochę brakuje tempa w pewnych momentach na tej Aprilii. Fermin Aldeger, szósty, siódmy Fabio Di Gianantonio, Enea Bastianini, Diogo Moreira, Brad Binder zamknął pierwszą dziesiątkę, jedenasty Jack Miller, Joan Mir, Alex Rins, Luca Marini, no i znowu z tym jednym punkcikiem za 15 miejsce, tym razem w wyścigu głównym Jean Zarco, który mówił dosyć mocno, że w końcówce zaczął się osuwać, no bo już gdzieś tam to ciało po kilku miesiącach przerwy nie było przygotowane do takich przeciążeń, no i te 23 okrążenia po Motorland Aragon dały o sobie znać. Spójrzmy jeszcze na klasyfikację generalną po tym, co się zadziało. Prowadzenie w mistrzostwach obronił Jorge Martin, zawodnik Aprilii, 256 punktów, ale czwarty przed tym wyścigiem Marc Marquez wskoczył na drugie miejsce, 237 punktów, 19 oczek straty do Martina. Na trzecie miejsce spadł Marco Bezzecchi, 232 punkty, czyli 5 straty do Marqueza i 24 do Martina. Na czwarte miejsce skoczył dosyć tak po cichu, można powiedzieć, Fabio Di Gianantonio, który wcale nie zaliczył jakiegoś wybitnego weekendu podczas Grand Prix Aragonii, 208 punktów. No i ten największy przegrany tego wyścigu, który w ogóle w Hiszpanii się nie pojawił, a więc Ayo Gura spada na piąte miejsce, 203 punkty. No, to może być kosztowny weekend. I jeżeli Ayo Gura miał jakieś tam ambicje mistrzowskie, a na pewno jakieś tam miał, no to jeśli tego tytułu finalnie nie zdobędzie, no to Grand Prix Aragonii, ta kontuzja, której nabawił się przed Grand Prix Aragonii, może być powodem tego wszystkiego. Na szóste miejsce wskoczył Pedro Acosta, 189 punktów, o 3 więcej od Raula Fernandeza. Ósmy Pecco Bagnaia, 143 punkty. Dziewiąty Alex Marquez, tutaj punktów 128. A na dziesiąte miejsce wskoczył Fermin Aldeger, 90 punktów, o 2 przed Luką Marinim, którego z tej pierwszej dziesiątki młody hiszpański zawodnik wyrzucił. Jeżeli chodzi o to, co teraz będzie się działo w MotoGP, no to przed nami Grand Prix San Marino na torze Misano. Na torze Misano, na którym byłem w zeszłym roku osobiście. Świetny obiekt, chyba mój ulubiony w całym kalendarzu. Ciężko powiedzieć, kto tam będzie najszybszy. Wydaje się, że Aprilia powinna mieć tam więcej argumentów niż miała w Aragonii, ale no z drugiej strony Ducati na Misano też potrafiło być bardzo szybkie. Ten sezon jest bardzo nieprzewidywalny. No i w zasadzie często zdarza się tak, że te nasze przewidywania przed wyścigiem nie sprawdzają się kompletnie, kiedy już przyjeżdżamy na miejsce, więc no tutaj może być tak samo. Grand Prix San Marino na torze Misano od 11 do 13 września. Polecam oglądać, no bo w MotoGP mamy rywalizację o tytuł bardzo ostro, no i wciąż mamy, uważam, kilku zawodników, kilku kierowców, którzy mają naprawdę realne szanse na tytuł mistrzowski. Na tym kończymy segment Inne Serie, kończymy rozmowę na temat MotoGP, ale nie oddalajcie się jeszcze od radioodbiorników, bo Hot Lap wróci na chwilę po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: Wracamy jeszcze do Hot Lapa i przechodzimy do segmentu
0: Gwiazdy Jutra.
1: A w nim klasycznie Tymek Kucharczyk, no i jego niełatwy niestety weekend na torze w Milwaukee. Tak jak mówiłem przed tygodniem, owale nie są najmocniejszym elementem wyścigowego rzemiosła Tymka w Stanach Zjednoczonych, a na takim owalu właśnie ostatnio było ściganie. Zaczęło się świetnie, od drugiego miejsca w kwalifikacjach, zdecydowanie przed rywalami w walce o tytuł, a więc Nikitą Johnsonem i Enzo Fittipaldim, którzy w tej czasówce nie poradzili sobie najlepiej, no ale wyścig okazał się jednak już sporo trudniejszy. Polak utrzymał swoją pozycję na starcie, jednak już na trzecim okrążeniu wyprzedził go Jack Beaton. Przez pierwszą część rywalizacji zawodnik utrzymywał mocne tempo. Nasz zawodnik, oczywiście reprezentant Łodygowic, jechał w ścisłej czołówce. Sytuacja na torze zaczęła się jednak stopniowo zmieniać, gdy do głosu doszedł prezentujący całkiem niezłe, w zasadzie świetne tempo gdzieś tam ze środka stawki walczący Max Garcia. Reprezentant Able Motorsports wyprzedził Tymka. Tutaj wypadek dotychczasowego lidera Josha Pearsona na 54. okrążeniu z 90 wywołał neutralizację, no i usytuował Polaka na czwartym miejscu. Po pierwszym wznowieniu wyścigu Kucharczyk obronił swoją lokatę przed atakiem Lowkiego Hughesa. Niestety, absolutnie kluczowy moment dla losów wyścigu Polaka to był kolejny restart na okrążeniu numer 73. Wówczas polski kierowca zanotował drastyczny spadek z czwartej aż na ósmą pozycję. Bardzo słabo się tam to wszystko dla Tymka ułożyło. W tym samym czasie jego najwięksi rywale w walce o tytuł sprawnie przebijali się w górę stawki. Na finałowych okrążeniach reprezentant Polski stracił kolejne miejsca, ostatecznie minął linię mety dopiero jako 12, więc po starcie z drugiego pola, z drugiej pozycji w zasadzie, bo tam nie ma startów z pól w Stanach Zjednoczonych, tam są lotne starty tylko, ale po starcie z drugiej pozycji, kończąc wyścig na 12 miejscu, to musi być gigantyczne rozczarowanie dla Tymka Kucharczyka. Zwycięstwo po przejęciu prowadzenia o danych restartach odniósł 17-letni Max Garcia. Natomiast co do tych, którzy głównie nas interesowali, a więc walczący z Polakiem o mistrzostwo Indy Next, Nikita Johnson i Enzo Fittipaldi ukończyli zmagania odpowiednio na 5 i 7 lokacie, a więc niestety przed Tymkiem Kucharczykiem. Taki układ sił na mecie skomplikował mocno sytuację Tymka w Indy Next, i przed tym ostatnim podwójnym weekendem na torze Laguna Seca, w zasadzie ten margines błędu Polaka już nie istnieje. Jeżeli Tymek chce wygrać tą klasyfikację generalną, to musi najlepiej wygrać, ale przede wszystkim zdobyć znacznie więcej punktów od Johnsona i Fittipaldiego, a Johnson i Fittipaldi jeżdżą jak natchnieni w tym sezonie. Jeżeli chodzi o sytuację w klasyfikacji generalnej ze szczegółami, to Johnson wyprzedził Fittipaldiego na torze w Milwaukee. Tutaj Nikita Johnson 505 punktów, 3 mniej Enzo Fittipaldi. Na trzecim miejscu jest Tymek Kucharczyk, punktów 476, a więc 29 oczek traci do Johnsona, 26 do Fittipaldiego. To wciąż jest jeszcze strata do odrobienia, wciąż Tymek jest jeszcze w tej walce o mistrzostwo Indy Next, ale tutaj marginesu błędu w zasadzie już nie ma, jeżeli chodzi o Polaka. Przed nami dwa ostatnie wyścigi, tak jak mówiłem, Monterey, Kalifornia, dobrze znany fanom MotoGP tor Laguna Seca, podwójny weekend, 5-6 września, więc już w zasadzie w ten weekend to wszystko się rozstrzygnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. My trzymamy kciuki oczywiście za Tymka Kucharczyka, trzymamy kciuki za to, żeby Polak dał radę jednak wygrać ten debiutancki sezon. A powiedzmy sobie szczerze, nawet jeżeli Tymkowi nie uda się zostać mistrzem Indy Next, to wciąż jak na debiut w amerykańskim ściganiu Tymek spisał się świetnie. Sam fakt, że on jako debiutant tam, młody zawodnik przeskakujący w zasadzie nawet nie z Formuły 3, nawet

0: ogarnąć tego tytułu, no to będzie to w zasadzie wina tych nieszczęsnych owali, no bo tutaj zwłaszcza te owale, no to były te tory, na których najwięcej punktów generalnie tracił Tymek Kucharczyk, zwłaszcza Nashville i Milwaukee, to były jedyne dwa wyścigi w tym sezonie, które Tymek ukończył poza pierwszą dziesiątką, stracił tam sporo punktów, no i tak jak mówiłem, no to jest coś nowego dla Tymka Kucharczyka, to jest coś, czego Timmy Kaczą, jak nazywają go Amerykanie, wciąż jeszcze musi się nauczyć. Jest to coś, czego w Europie, no na tych torach po prostu, na takich obiektach w Europie się nie ściga. No i już ta czasówka ostatnia na torze w Milwaukee pokazała, że jakiś tam progres jest. W wyścigu to ustawianie się, zwłaszcza przy restartach, ma tam jeszcze pewne deficyty Tymek Kucharczyk, no ale to jest młody chłopak, zaledwie 20-letni, wciąż jeszcze wiele przed nim, no i miejmy nadzieję, że spisze się jak najlepiej, no i że to nie będzie koniec, bo rewelacyjnie się ogląda Tymka Kucharczyka w tym sezonie Indy Next. Pokazał, że nie jest zawodnikiem z pierwszej łapanki, no i dostrzegają to też różni możni tego świata, jeżeli chodzi o światowy motorsport. W jednym z wywiadów niedawno Tymek Kucharczyk przecież wspomniał, że dostał niedawno propozycję testów bolidem Formuły 1, no ale do testu ostatecznie nie doszło. No, klasycznie już można powiedzieć, jak w karierze Tymka poszło o pieniądze. Więc są tutaj te problemy budżetowe, to jest stały temat w karierze wielu polskich kierowców, w tym również Tymka Kucharczyka. Mimo wszystko sezon, nawet jeżeli miałby Polak go zakończyć na trzecim miejscu, to jak najbardziej jest to na plus. Świetnie się ogląda Tymka w tym sezonie. Trzymamy kciuki, no i miejmy nadzieję, że jednak uda się jeszcze z tym Johnsonem i Fittipaldim powalczyć. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek audycji Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dzisiaj był z wami Filip Lech. Do usłyszenia.
1: Hot Lap.

0: wkrótce, gdy już dosedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą.
1: Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle.

bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem.